0: Bastelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refren.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba

0: Reklama.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
2: No to w kalendarzu mamy już końcówkę września. Dzień dobry, dziś 29 dzień tego pięknego miesiąca jesiennego, chociaż po południu znów poczujemy takie małe lato. Temperatura wyniesie nawet 22 stopnie, będzie dużo słońca, więc wykorzystajcie ten dzień po południu na jakiś spacer, jeśli oczywiście macie taką możliwość. Poranek, no cóż, chłodny, teraz od 6 do 8 stopni w zależności od miasta w województwie śląskim i to, co ważne, brak opadów. Na drogach ruch na razie nie.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował reporter SK Michał Skolimowski. Michale, jest porażka, no ale były też momenty dobrej gry.
4: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu, w barażach postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
3: Na kolejny mecz już w piątek w Warszawie z Rumunią, a późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. W pobliżu przejścia granicznego w Doruchusku uderzył rosyjski dron, a wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości.

0: Mówił Michał Mendala z katowickiego Urzędu Miasta. To miasto w województwie śląskim czaruje średniowiecznym centrum. Jest jednym z najstarszych na Górnym Śląsku. Co to za miasto? Szczegóły na sk.pl. Jankes
1: i Wiktor w Radiu SK.
2: Jest i on, dzień dobry. Jest i on, czyli wtorek, a nie ty.
3: No wszyscy my, my.
4: Coś ty taki zaskoczony, no.
3: Jakoś tak.
2: Wtorek tak samo nas zaskoczył w kalendarzu, jak wczorajszy wynik meczu Polska-Szwecja.
4: Weź już nie przypominaj, to było wczoraj. Teraz w wielu domach trwa prawdziwa walka. Walka z budzikiem.
3: No właśnie, skoro już nie śpię, więc dojestem w radiu. Dokończcie to, no, proszę dokończyć, no.
2: Skoro nie śpię i tutaj trzy kropeczki do uzupełnienia.
4: Nianki, ty powinieneś powiedzieć, że skoro już nie śpisz, to stawiasz wszystkim espresso, bo dzisiaj jest dzień kawy, wiesz?
3: Przerobi!
5: Na sojowym.
3: Espresso tylko czarne.
4: 664-402-302 lub peskowy messenger. Łapcie za telefon. Ta ikonka mikrofonu. No i skoro już nie śpicie, to...
6: Szwedzi. Do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Wjechała kawka.
1: Pysznie, pysznie, pysznie. Kama, jak chcesz, to twoje dopiero się robi, więc
2: jak
1: możesz
2: chcesz, to napij się ode mnie.
1: Tak, dokładnie.
3: Cudownie, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. To ja może w takim razie sprawdzę, co na eskowym Messengerze. Mhm. Bo dzisiaj padło pytanie, skoro już nie śpicie, to co?
4: Cześć, Eska, skoro nie śpię, to jadę.
1: To jeszcze pytanie, gdzie? Zaglądamy na linię numer 2.
5: Skoro nie śpię, to pracuję. Kocham swoją pracę. Pozdrawiam Radio Eska i dla mnie też jedno espresso poproszę.
6: Proszę bardzo, robi się, szefie, nawet podwójne będzie.
1: Dobrze. Jak to mówią w Messengerze, do 3 razy sztuka.
7: Skoro nie śpię, to jadę do pracy. Jak to mówią, ból chwilowy, chwała wieczna.
1: To ładne. Tyle lat żyjemy, nie znaliśmy tego, prawda?
3: Nie, ale brzmi co najmniej jak mój następny tatuaż.
1: To teraz wy, skoro nie śpię...

0: Zdecydowanie, aha, bo weszła ona. Aha, aha.
1: Rozmnażamy się w studiu, rzeczywiście. Aha, aha. No, pani Jadzia dołącza do nas. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Poranne pracowanie.
1: Nie kaha, tylko Jadzia. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry.
1: Po kawce już?
3: Już.
1: Oglądałaś w ogóle jakikolwiek odcinek nowej edycji Tańca z Gwiazdami, bo to już chyba jest 79. edycja?
3: Nie.
1: Nie oglądałam.
0: A powinnaś.
3: To znaczy czasami tam
1: jednym
3: coś
1: okiem.
3: Spojrzę.
1: Tak włączę i od razu zasypiam.
4: Ja tam słyszałam, że ktoś tam się, stresują się bardzo, tak? Jest. Wszyscy.
1: Aktorka Iza Kuna. W ogóle to jest
0: super
1: świetna
0: aktorka,
1: kobieta.
0: No.
3: Bardzo ją lubię.
4: Bardzo lubimy panią Izę.
1: I tak
4: oczywiście.
1: Jak w Tańcu z Gwiazdami są osoby nieznane i znane, to ta jest właśnie z tych znanych.
0: Bardziej nawet znana niż tancerz, z którym tańczy.
1: Tak.
0: No ale właśnie ona przyznała, że dla niej najbardziej stresującą rzeczą w życiu jest udział w Tańcu z Gwiazdami. No. Wy nie wiecie nawet, ile mnie to kosztuje, powiedziała.
1: Tak, takim samym.
0: Nie,
1: dokładnie tak.
4: Nie wiem, że ich zakłada.
1: Więc słuchajcie, skoro
4: bo
1: tak,
4: tak, wielkie
1: aktorki i osoby potrafią się stresować występem w Tańcu z Gwiazdami, to Jadziula, kiedy ty się w życiu i czym najbardziej zestresowałaś? Pamiętasz taki moment?
3: No, pamiętam, jak trzeci raz musiałam pisać maturę z matematyki.
4: Ale udało się w końcu.
1: Brawo!
4: 10!
1: No to dawaj jakiś trik jeszcze. Dla każdego, kto stanie w życiu przed wielkim stresem. Jaki jest taki trik, metoda na to, żeby poradzić sobie z napływającą falą stresu?
3: Trzeba przy sobie nosić piersiówkę.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Żeby była jasność, na maturę bardziej polecam cyrkiel, linijka, te sprawy.
4: Ale nosi.
3: Ale nosi.
4: Nie używasz.
3: Pozdrowienia
4: dla ZOO. Wszystkie ZOO, które nas słuchają, to tak.

0: Tylko 5 minut do godziny 7.
1: Słuchaj, sprawa jest. Gdybyś chciała dzisiaj pójść się wykąpać,
0: no,
1: w sensie nad morze pojechać,
0: aha,
1: to masz zakaz pomiędzy Rowami a Jarosławcem.
0: Aha, czyli w Rowach nie wolno.
1: Nie, ale kawałek się dalej kąpać już możesz, także spokojnie.
2: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Rozumiem, że więcej szczegółów u Marcina Prockiego.
3: Oczywiście, Marcin właśnie kończy pić kawkę, widziałem.
1: I nakłada kąpielówki. Mhm.

0: Sense. Reklama. Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę. Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, Dagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września. I skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
13: Na zewnątrz robi się coraz jaśniej, będzie się robić także coraz cieplej, bo na razie no to zimno. 8-9 stopni na skali termometrów, teraz po południu do 22. Na drogach ogromnych korków jeszcze nie ma, ale wzmaga się ruch m.in. na A4 i na trasie S86.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu, ulica Jałowcowa 2.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszamy na początek nowej informacje z Kościerzyny. Ruszyło śledztwo w sprawie potrącenia 3-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód. W sprawie nikt nie został zatrzymany, a ojca pokrzywdzonego przesłuchano w charakterze świadka. Plaże między Rowami a Rusinowem zamknięte, wśród nich są także te w Ustce i Jarosławcu. A to po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru.
15: Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznacznie określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
14: Mówi Dagmara Szerlot z Urzędu Morskiego w Słupsku. Dziś ruszy sprzątanie plaż, a jednocześnie ruszyło wyjaśnianie, skąd substancja może pochodzić.
16: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
17: SK Sport News.
14: Szwecja ponownie lepsza. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. Jedynego gola po składnej akcji biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej połowie, zakończonej remisem po 1, liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Po przerwie to jednak gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam 2 gole. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią.
16: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
18: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
9: Hej, dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek, 29 września, 6.32 już.
18: Ojej, skoro już nie śpię, to powinnam pójść odebrać paczkę, bo dzisiaj jest ostatni dzień. Ojej. Żebym mogła ją odebrać, bo odeślą ją. Ojej.
9: Skoro nie śpisz, to odbierz Messengera lepiej.
18: Uwaga, halo.
19: Skoro nie śpię, to znaczy, że wszyscy wokół mnie też nie mogą spać. A i dla mnie też by się przydało espresso, ale podwójne, a najlepiej potrójne.
9: Jakbym mojego ojca słyszał. Ja wstaję, to niech cały dom wstaje. Jakie to ma być espresso dla słuchaczki? Potrójne? Dawaj poczwórne. Pewnie.

0: Tame Impala chyba skrada się do kuchni, Jankę, po twoją kawę, tak.
1: Właśnie chciałbym wam pokazać, bo widzę, już wiem, o czym będziemy rozmawiać. Pokazuję wam mój plecak.
2: Ja ci powiem tak, znamy się nie od dziś, w twoim plecaku jest wszystko, więc mogę powiedzieć śmiało, że twój plecak może być plecakiem ewakuacyjnym.
1: Ale to patrzcie, co wyciągał. Uwaga, jest.
2: Jest skarpetka.
3: Skarpetka się przyda. No.
1: Uwaga, gdyby mi mojej zabrakło, którą mam na głowie, co mam?
2: Masz drugą czapkę.
1: Awaryjną czapkę mam.
2: Bardzo dobrze.
1: Uwaga, i patrzcie na to, co mam.
2: Jedną parówkę. W otwartym opakowaniu dodam.
1: Uwaga, co jest?
2: Wiemy o tym dlatego, że Poczta Polska sprzedaje plecaki ewakuacyjne.
3: Tak, idziesz na pocztę wysłać list, a tam plecak ewakuacyjny.
1: A mają tam pomidory, bo mam pomidora znalazłem w moim plecaku jeszcze.
2: Pamiętajmy, plecak ewakuacyjny miałby być w domu na potrzebę takiego szybkiego opuszczenia domu z niezbędnymi rzeczami.
3: Słuchajcie, wiemy, co w plecaku ewakuacyjnym ma Jankę. Poznajemy za chwilę kolejne szczegóły. Ja mogę zgadywać bez żadnych podpowiedzi, co jest w plecaku ewakuacyjnym sprzedawanym przez Pocztę Polską.
1: Dawaj, co jest?
3: Przepisy siostry Anastazji.
1: Tak!
3: Kalendarz z papieżem. Pszczółki z nadzieniem waniliowym.
1: Tak, dokładnie. I krzyżówki.
3: I dwa długopisy.
4: Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Mama!
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
8: Demola spirę!
9: Pierogi z serem!
10: Makaron carbonara!
11: Fasolka po brytońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisło w Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisło w Resort. Wisła, czarne 3E.
13: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
14: Spokojnie, bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
13: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
14: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
13: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Katowice, gotowi na wielkie emocje? Przez najbliższy weekend w Viva Padel odbędą się otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w padlu. Wstęp wolny. Przyjdź, poczuj sportowe emocje i zobacz na żywo, dlaczego padel bije rekordy popularności. A może chcesz spróbować sam? Umów się na bezpłatne zajęcia wprowadzające w Viva Padel Katowice. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce na darmowy trening. Viva Padel. Katowice na rozdzieniu.
17: I po reklamie.

0: Okej, 6:49, 11 minut do godziny 7.
1: All right. Happy birthday
2: to you. Michał, Michał.
3: SK budzi w urodziny.
0: Michał 37L, witamy!
1: To jest jedno z fajniejszych zgłoszeń w ostatnim czasie, bo jest krótkie, jest konkretne.
0: Na i siebie.
1: Tak jest.
0: Siebie zgłosił.
1: Napisali tak. 29 września kończę 37 urodziny, obudźcie moje stare gości. Koniec zgłoszenia.
0: O, przypilnuj tego zasięgu, coś tam pozmieniałeś. Uwaga, uwaga, telefon przy uchu najlepiej, żebyśmy się dobrze słyszeli.
4: Nie, dobrze, teraz jest okej?
1: Okay? No i tak.
5: Jak byś chciał, żeby obudzić twoje stare kości?
1: Najlepiej, żebyś słuchaj nas przez telefon i odsuń się od radia. Wtedy będziemy rozmawiali ze sobą w tym samym czasie.
4: Dobrze, jest okej.
5: Okay. W kwestii kości to mi się tylko przypomina, kości zostały rzucone.
1: Tak! No, jak na imprezie się dobrze bawisz, to też kości zostały rzucone pod ścianę.
4: Tak, tak, dokładnie.
0: A która kość jest u ciebie najbardziej taka, wiesz, doskwierająca? Czy to może być kość ogonowa?
4: Nie, wiecie co? Raczej... Górna część.
0: Górna część.
4: Górna część.
5: Kość górna, no jedynica. Niczego nie rozumiesz.
4: Kość górna.
0: Czy ma na myśli głowę?
1: To jest ta, na której głowa się trzyma.
0: Czyli prawdopodobnie kręgosłup.
4: Kręgosłup, dokładnie.
0: Bo jakby co, to możemy wymasować twoje stare kości i całą resztę i będzie okej. Okay. Nie wiemy,
4: nie
0: co
4: ma
0: się
4: problemu.
0: Zabrać. Czyli od góry.
4: Zgłaszam się.
0: Z góry jedziemy na dół.
1: To my skamą kości, a ty całą resztę.
4: Dobra.
0: Czyli ja stówę. Dobra, urodzinowa stówa, a was!
4: Dziękuję.
5: No i oprócz tego, że wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, to
4: dziękuję
5: wszystkiego najlepszego
4: bardzo
5: z okazji imienin, bo to dzisiaj Michała.
1: No, to jest tak zwane kombo.
4: Tak, dokładnie. Mamy w tym samym dniu imieniny i urodziny.
1: Dobra.
0: Jak żyć?
1: To jeszcze na koniec powiedz, jak bardzo podobał ci się wczorajszy mecz Polaków ze Szwecją.
0: Z okazji twoich urodzin. No.
4: Powiem tak. Było parę udanych akcji.
1: Czyli dwie.
4: Nie ukrywajmy.
0: Para to na urodzinach. Jak to na urodzinach się zdarza?
4: Ale po 21:30 niestety musiałem i spać, żeby rano wstać.
5: Spoko, nic nie przegapiłeś.
0: Michał 3-1, niech żyje nam.
4: Dziękuję.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żart.

0: Rocka Flow v Radiu SK. 5 minút, nie za mi godzina 7. Jest mocnej z energia. Ja už po druhý kávce.
1: No dzisiaj jest dzień kawy, więc można by powiedzieć, że szturcha podwójnie.
0: A, dzisiaj dzień kawy?
2: I tak zwane sławne pytanie, ej, widać po mnie?
0: No gdzie?
1: Ale w związku z tym, że dzisiaj jest dzień kawy, to wyślijcie na naskowym Messengerze swój numer telefonu oraz no takie zdjęcie z energią, jeżeli chcielibyście się zgłosić do zabawy 5 słów, 5 stów.
2: Tak jest, to zdjęcie tylko po to, żeby zwrócić uwagę naszego wydawcy, Pawła. Numer telefonu po to, żebyśmy oddzwonili, bo dostaniecie 5 słów, 5 skojarzeń trzeba będzie rzucić i zgarnąć 500 zł.
0: Mam propozycję, jeśli macie pomysł na zdjęcie, może stanąć przy liczniku prądowym w domu i zrobić sobie selfie z licznikiem.
2: No i proszę, pierwszy kandydat do gry.
0: Proszę.
3: 5 słów, 5 stów.
2: Energetyczne zdjęcie, numer telefonu, a wszystko w naszym Messengerze. Zaraz gramy.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
0: Parasole zostają w domu, dziś brak opadów, temperatura wyniesie 22 stopnie, ale to dopiero po południu. Na razie poniżej 10 w miastach Śląska i Zagłębia. Gorąco, za to na drogach zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny, czyli coraz więcej samochodów, m.in. na trasie S86.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
21: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
1: Minęła siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Rozczarowania po meczu nie krył selekcjoner Jan Urban.
3: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza i przegraliśmy spotkanie.
1: A Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany, a zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
20: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
1: A policjanci przeszukali mieszkanie, w którym przebywał razem z ojcem, zabezpieczono tasak, a także znaleziony w plecaku bagnet. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich i tak policjanci wpadli na jego trop. A ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może dojść do 9 zł i 30 gr za litr. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
23: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować

0: dzieci.
1: Domagamy się prostowania oraz zadośćuczynienia w postaci 100 tysięcy złotych na rzecz śląskich dzieci na cel społeczny.
0: Mówi Stanisław Torbus. Przypomnijmy, serial opowiada historię epidemii ołowicy na Górnym Śląsku.
2: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
3: Skoro nie śpimy, mówimy wam dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek. Ha, końcówka września, 29.
4: A wy co robicie, skoro nie śpicie?
3: No chyba ktoś Kama się odważył, skoro się obudził. Słuchaj tego.
5: Skoro już nie śpię, to chciałbym zaprosić Kamę na kawę. Kama, co ty na to?
3: A czekaj, na kawę czy na kamień?
5: Na
3: kamień z napisem LOL.
4: Proszę Państwa, na wstępnie ustalmy, kto płaci, a potem poproszę w takim razie o pismo w trzech egzemplarzach z dołączonym zdjęciem, wyciągiem konta bankowego.
3: Potem pocztą odpowiemy
4: i o wizo przyjdzie.
3: Popsuła.
6: Jak na dobrym weselu. Od pięknego słuchacza dla pięknej prowadzącej. Pucio!

0: Eszugebu.
1: Pięć stów.
0: Zabieramy się za pięć słów, pięć stów. No i łączymy się z Karoliną, naszą słuchaczką. Dzień dobry.
2: Halo. Dzień dobry.
0: Fajna Karolina czy nie fajna?
3: Ja myślę, że fajna. Ja bym dał nawet 15 na 10, bo właśnie widzę przerobione zdjęcie Karoliny. Energetyczne, tak jak chcieliśmy.
0: Karolinka, fajna czy nie fajna? Fajna, tak?
2: No taka fajna.
0: No. To było pytanie retoryczne.
3: Fajna. Te ludzie sami o sobie mówili, czy są fajni, czy nie. To oczywiście, że jestem fajny.
4: Słuchajcie, no zabieram się na tą zabawę. Pięć słów, pięć stów. Karolina, masz szansę wygrać całkiem fajny hajs we wtorek rano. Tylko najpierw na dzień dobry powiedz nam, z kim byś chciała grać. I bardzo prosimy, żebyś odsunęła się od radia albo ewentualnie go zciszyła.
0: Zrób głośnie radio, już nikt nic nie będzie słyszał.
2: Już.
3: Słuchaj radia w telefonie, tak jest.
4: No więc pytanie. Jankes, Wiktor, z kim byś chciała zagrać?
0: Ikama, nie uciekaj. Ikama. Wybierz sobie...
2: Trudne pytanie, Wiktor.
4: No to poznajcie się.
3: Karolina, powiedz w 20 sekund coś ważnego, co muszę o tobie zapamiętać, zanim wyjdę ze studia. Okej, to jest bardzo ważne.
4: No wiemy już, że jest fajna.
0: Aha, wiemy, jak że jest... trzeba, to milczę.
3: Spod Wrocławia i wiemy, że... Co jeszcze wiemy?
2: Że jeżdżę na rowerze.
3: O.
4: Super, czyli dziewczyna ma fajne łydki, czyli robi coś, czego ty, Wiktor, nie robisz.
0: To jest. Czy to jest rower taki, wiesz, jednoślad czy wodny?
2: Jednoślad.
0: No dobra, to czyli pedałki.
4: Wprawdzie rower wodny też robi jeden ślad.
0: To prawda. No. Nie no, dwa ślady, mam dwie płozy.
4: Wiktor, spadła stąd. My za momencik, Karolinko, damy ci pięć słów. Do każdego słowa będziesz musiała dać no, swoje własne skojarzenie. Ponieważ Wiktor to prosty chłopak, to im prościej, tym lepiej, prawda?
0: Tak, no, i dobra. Jeśli Wiktor pokryje się z twoimi propozycjami, to wtedy, no, za każde pokrycie właściwe mamy stówkę. A do wzięcia nawet pięć stów. Dobra, lećmy.
4: Miarka.
2: Matematyka.
0: Okej. Dobra, zapisujemy.
4: Pianka.
2: Gąbka.
0: Dobra, zapisane. Lećmy dalej. Odlot.
2: Samolot,
0: to fajne skojarzenie, no, bardzo fajne.
5: Na inna.
4: Ściółka.
2: Las,
0: trzy, tak, L-A-S. No i ostatnie słowo, pineska.
2: Tablica.
4: No i super. Mamy w takim razie twoje pięć słów, dzwonimy do ciebie dosłownie za dwie piosenki i wtedy sprawdzimy, ile z tych słów odgadnie Wiktor.
2: Super, okej.

0: podgląduje.
1: No widzę, że podgląda, no. Co więcej, no, też podsłuchuje, no.
0: Dobra, lecimy dalej.
1: Z nami Karolina, która dosłownie chwilę temu dostała od nas słowa, do których powiedziała swoje własne przemyślenia.
0: Do słów miarka,
1: matematyka,
0: pianka,
1: gąbka,
0: odlot,
1: samolot,
0: ściółka,
1: las,
0: pineska,
1: tablica.
0: No
1: i teraz Wiktor Brzozowski będzie próbował odgadnąć te wszystkie skojarzenia. No miejmy nadzieję, że się uda.
2: Jestem naładowany energią.
1: Karolina, jesteś z nami?
3: Jestem.
1: Weź go kopnij w tyłek na szczęście.
0: Ała! Proszę bardzo! Po przyjemnościach, okej. Okay. Zabieramy się za 5 słów. To samo skojarzenie, co Karolina daje stówkę, więc do wzięcia nawet 5 stówek. Ja obstawiam dzisiaj 4 stówy.
2: Lećmy, róbmy to.
1: Miarka.
2: Oe. Nie ma prostszych jakiś?
1: No to jest proste.
2: Proste?
1: Ale Karolina dała trudne.
2: Tak. Ja mogę zadawać pytania, na które ty możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie, więc tak. Pytam się, czy to chodzi o przedmiot w szkole?
3: Tak.
1: Język polski!
2: Uwaga!
4: Ja się przebrałam.
2: Mój wyraz to chemia.
0: No Jezuś Maria, jak możesz...
1: Matematyka!
2: Jak matematyka?
1: No, miarka! A co tam jest?
2: Miarką? Przecież miarka na chemii się mierzy, odmierza te...
1: A masz napisane tam H2O, czy masz napisane 1, 2, 3?
0: Ty tylko o piciu byś mówił.
2: To jest linijka.
0: Dobra.
1: Ej, tam weź.
0: Ale... No, miarka. Blisko.
1: Miarka. Teraz będzie lepiej. Pianka.
0: Przepraszam bardzo. Troszkę mnie tutaj.
2: Czy tak. Każdy nie. Ojciec ma to w łazience? Tak czy nie?
1: Nie znam, nie znam
2: ale
1: aż tylu.
2: Pasuje.
1: Nie znam aż tylu ojców, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
0: No, dawaj, Wiktorek, strzelaj, no.
2: Pianka.
0: Co pianka?
2: To no, pianka, no.
0: Pianka. Pianka?
2: Dajesz też pianka? Mogę do wyrazu pianka powiedzieć swój pianka? No. Marshmallow, taka do jedzenia.
1: Nie. Co powiedziałaś, Karolina?
3: Gąbka.
2: Pianka to gąbka?
1: No.
0: Też do końca, ale co, ja tego nie... Ty kamoku masz?
2: Pianka, gąbka.
1: Tak, żeby Karolinie nie było smutno, tak odpowiem.
0: Pianka, gąbka, do końca tego też, no to było trudne.
1: Skup się, teraz będzie łatwe.
2: Ja jestem cały czas skupiony.
1: Odlot.
0: Teraz będzie łatwe, ojej. Proszę pana.
2: No aż kusi, żeby powiedzieć odlot ściśle tajny, ale to nie jest moja odpowiedź.
1: No.
5: Miałem zaznaczać.
0: Tym bardziej, bo to są dwa wyrazy, a my szukamy jednego.
2: Tak, polecę trochę prościej. No jak jest odlot, to czym? Samolotem, samolot.
0: Tak! Ale słuchaj, że ty nie powiedziałeś łóżko, jestem zdziwiony.
2: Nie, mogłem powiedzieć matematyka. Dawaj!
0: O, kolejne słowo, uwaga! Ściółka. Ściółka.
1: To jest proste.
0: Kojarzysz?
1: To jest naprawdę
2: proste. Nie wolno tam wchodzić, bo się zapali. Las.
1: Tak!
2: Dobrze!
1: I uwaga, teraz gra o honor. Normalnie nie bądź jak Polska w trakcie meczu ze Szwecją.
2: Dobra.
1: Pineska.
2: Mhm. Pineska.
0: No, tak.
2: Pineskę się wpina, przypina.
1: Tak.
2: Czy to jest coś, do czego się ją wpina, przypina, tak czy nie?
3: Tak.
4: Głowa?
2: Taka korkowa tablica?
1: Tak. Korkowa tablica, uznajemy! I tym samym...
0: Trzy stówki dla was. Brawo Wiktor, brawo Karolina, brawo wy, brawo słuchacze Radia SK. Karolcia, no gratulacje.
3: No dzięki.
1: Na co chodzi? 300 złotych?
0: Jak to na co? Na gąbkę.
3: Na gąbkę.
2: Karolina, miarka się przebrała.

0: To jest Counting Stars. No, Karolina robi Counting Kasa. 3 stówy dzisiaj rozdane. Piękna sprawa.
1: Gratulacje oczywiście cały czas. Bo kiedyś było 5 stów? Chyba jeszcze się nie udało, prawda?
0: Jeszcze chyba nie pobiliśmy tego rekordu, żeby
1: ale
0: było oczko.
1: To się wydarzy. To się w końcu wydarzy. To jest kwestia czasu.
0: Spojrzała. Poczekajcie, aż kiedyś mnie wybiorą.
1: Wybieramy Marcina Prockiego. Za chwilę będzie u nas z newsami.
0: Tak jest. Wybór jest prosty. Newsy.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach, dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
10: Uwaga kierowcy, małe hamowanie na trasie S86 w Katowicach w kierunku centrum, na dekę 94 w Dąbrowie Górniczej na światłach i na drodze 79. To między Jaworznem a Sosnowcem. Na razie chłodno, ale spokojnie po południu, podobnie jak wczoraj, powyżej 20 stopni na Śląsku i w Zagłębiu.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie, ulica Pogorska 8.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. W środku była łatwopalna substancja. To informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono wczoraj przy skrzynce z przyłączem gazowym w Elblągu. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Samolot amerykańskich linii pasażerskich lecący do Nowego Jorku lądował awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie jednej doby. Samolot wrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko krótko po starcie, a miało to związek z wydanym alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie.
12: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
13: SK Sport News.
11: Szwecja 3, Polska 1. Bez punktów wracają Polacy z wyjazdowego meczu Ligi Narodów. Po golu Sebastiana Szymańskiego w końcówce pierwszej połowy liczyliśmy na lepszy rezultat. Nasza gra w ataku później jednak stanęła, a Szwedzi wykorzystali błędy Polaków w obronie.
14: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
11: Oceniał selekcjoner Jan Urban, a po raz pierwszy w wyjściowym składzie znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Robert Lewandowski wszedł dopiero na ostatnie minuty.
12: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
2: Jankes,
15: Kama
2: i Wiktor
15: w Radiu RTSK.
16: Dzień dobry, witamy. Gazetki szeleszczą i bardzo fajnie, 7.32.
17: No, ale szeleścicie również w Askowym Messengerze.
16: Skoro wstałem, skoro nie śpię.
18: Skoro nie śpię, to znaczy, że przypominam mojemu mężowi, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
16: Dobrze, że nie przypomniałaś. Wiecie, kto jeszcze nie śpi?
17: No.
19: Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach.

0: Tutaj ESK, 27 minut i będzie z nami godzina 8. Wczoraj graliśmy ze Szwecją. No. 3-1 się skończyło.
1: Miałeś szwedzki stół w domu?
0: Nie, byłem na lalce, na premierze. Było cudownie. Przy okazji bardzo mocno polecam. Bardzo. Wersja kinowa cudowna. Nie widziałem tej jeszcze streamingowej, ale kinowa jest wspaniała.
2: A propos Szwecji, to taka ciekawostka.
3: Kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
1: Naprawdę?
0: To jest tego pięknego wywiadu zakochanych w sobie Filipa i Bianki.
2: I płynnie tym akcentem przechodzimy, słuchajcie, do tematów kebabów.
1: No, bo czeska policja zatrzymała jadącą z Polski Skodę.
0: Kebaba?
1: Skodę Fabię.
0: I czy jeli w środku kebaby?
1: Trochę kebab tam jechał? Tak, wyprzedzasz tą historię, bo tak, auto było bez klimy, na uginających się resorach, było po dach wypchane kulami mocy, czyli właśnie mięsem na kebaby.
0: Nie, tak. Ale próbuję sobie wyobrazić Fabię, która jedzie pełna mięcha.
1: Tak. Po czeskich drogach polskie
0: auto. I zatrzymali
1: auto.
0: Mięso?
2: Aha.
0: I co?
2: No i okazało się, że to jest właśnie sekret tego dobrego smaku w kebabie. Że najpierw co? Jeździsz Skodą po dziurach, mięso się ubija, kruszeje,
0: wytrzepuje
2: i lepiej smakuje.
0: I później na pytanie, jaki sosik zmieszany, no.
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK-ą w nieznane!
10: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
16: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października Dagrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
19: I po reklamie.

0: Avicii czeka na miłość, waiting for love, ale nie wiedzą, że tu za zakrętem czai się Kamil Nosel. Miłości nie będzie.
1: Oj, ale on to wszystko z miłości robi. Co więcej, nasi fantastyczni słuchacze zgłaszają swoich najbliższych też z powodu miłości.
0: A na koniec jest.
2: Zgadza się. I za chwilę zahaczymy o rok 966.
0: Chrzest przez K.
3: Chrzest Polski będzie, tak?
0: Przyniesie słuchaczka na rękach taką malutką Polskę, a Kamil będzie wkręcał.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
6: Halo?
7: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem weź tu w tę niedzielę.
6: Tak.
7: Dietetia kurialna po tej stronie, to się was też proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
6: W sensie ja mu, wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i danych chrzestnych, z tego co ja wiem.
7: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
6: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego dzwoni się jedna osoba.
7: Dobra. Proszę pani, to może inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
6: Tak. Jak to byśmy ominęli?
7: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
6: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
7: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
6: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę
7: ale
6: pana.
7: Ale no to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
6: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
7: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
6: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
7: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
6: No a jeżeli nie, to co?
7: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
6: No to poproszę listę.
7: Dobra.
6: To pan mi wyśle to, czy...
7: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdy pani mogła dołączyć...
6: No. Wysłać to panu mailem, czy...
7: SMS-em, jakby tam pani.
6: SMS-em.
7: Tylko jeszcze jedna rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
6: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
7: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
6: Nie. Dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
7: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
6: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
7: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to.
8: Wujek Krzysztof z tej strony, w Radiu SK jesteś wkręcona.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: zaraz kończą. Nie wiedziałem, Wiktor, że jesteś aż takim wielkim fanem Sylwii Grzeszczak.
1: On zawsze jak ją słyszę, to robi och jak.
0: Och,
1: a potem się cieszy małymi rzeczami.
2: Miota mną wewnętrznie, jak ona pięknie śpiewa.
0: Przepraszam, bo sprawdziłem, że Olaf w kocu słucha. Wypuść to.
2: Ale co innego miłość do kobiety, co innego miłość do artystki.
0: Proszę Państwa, ja wystąpiła artystka na antenie radiańska.
1: To za momencik niezły artysta u nas, czyli Marcin Procki, który będzie namawiał nas na to, że fajnie byłoby ruszyć swoje cztery litery i to najlepiej w cztery litery, czyli G, U, R, Y.
2: A, i to ostatnia szansa, żeby jeszcze w słońcu pójść w Tatry.
3: Polska górą! Polska górą!
4: Kama. Kama. I Wiktor.
5: Wiktor.
4: Radio SK.
5: Radio SK.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: To będzie ostatnia reklama.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
23: Ta wiadomość nie spodoba się zmotoryzowanym. Trasa S86 nieźle zakorkowana, podobnie DTS-ka. Tutaj staniecie przed wjazdem na estakadę Katowice, kierunek centrum. A co do pogody, no to mam znacznie lepsze wiadomości. Dzisiaj w Rudzie Śląskiej i Czeladzi nawet 22 stopnie, dużo słońca i brak opadów.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
0: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
1: Minęła ósma, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski. To po sztabie kryzysowym, który odbył się po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku uderzył wczoraj rosyjski dron. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj kilkukrotnie, a mieszkańcy czuli się zdezorientowani.
2: Jesteśmy tu od paru dni. Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
19: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
24: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
1: A wczoraj m.in. przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. A główny inspektorat farmaceutyczny przekonuje, że mafia lekowa powoli staje się przeszłością. Proceder nielegalnego wywozu leków jest coraz rzadszy. A w ciągu ostatnich kilku lat zamknięto ponad 100 aptek prowadzących taką działalność. Przestępcy zaczynają jednak korzystać z innych metod.
25: Obrót w paczkach, przesyłkach pocztowych, 72% więcej przypadków rok do roku. Ujawniliśmy.
1: Podaje Robert Michalski z Ministerstwa Finansów. Leki sprzedawane są też nielegalnie w niektórych receptomatach. A w Eskaniu teraz Tatry, bo w górach poprawiła się pogoda, co zachęca do ruszenia na szlak. W wyższych partiach zaskoczyć turystów może jednak śnieg.
26: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu.
1: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z kolei na szlaku na przykład na Rysy przyda się już pełny zimowy sprzęt.
27: SK Śląsk News.
23: PGE Silesia pozywa Skarb Państwa, domaga się ponad miliarda złotych. Chodzi o odszkodowania za straty, jakie miał spowodować interwencyjny import węgla. W województwie śląskim startują lekcje ZUS. To projekt zajęć dla uczniów szkół średnich na temat ubezpieczeń

0: Клонес КПЛ.
1: Jak ktoś spóźniony do pracy, to Justin Bieber dla niego. Sorry, to sorry!

0: No powiedz, Misiu. Powiedz, Misiu, która godzina? No jeden Misiu lub drugi Misiu, no.
1: I to ja może. Dzień dobry. 8:09.
2: Bardzo dobrze, Misiu. 8:09.
3: Nie bądź taka Masza. Jest taka bajka.
4: Jest. Moja córka kiedyś oglądała, tak? No. A my z kolei za młodu oglądaliśmy tego misia, co...
0: Koralgora.
4: No właśnie.
0: I tego, co miał klapnięte w
4: tak zwane misie z PRL-u.
0: No jak się okazuje, żaden z tych misiów by nie wygrał konkursu, który w tym momencie trwa na Alasce, bo to jest konkurs na najgrubszego niedźwiedzia i można wybrać, który najładniej się utuczył przez lato.
3: To wspaniałe, ale ja patrzę rzeczywiście na te zdjęcia i widzę, że najbardziej utyte są te, które najwięcej gryzli.

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 8.15. Przystanek?
1: Kursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Przystanek na żądanie kasy. I bardzo dobrze.
2: Tak jest. Słuchajcie, no szkolne akcje się zaczęły już na całego, bo nie tylko wróciły podstawówki i licea, wrócili też studenci. Zaczęła się też poważna praca. Weszła tak zwana ciężka jesień w życie.
3: Ty tak optymistycznie z samego rana. Z nami Angelika, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dobry, witamy.
3: Ale Angelika bardzo optymistycznie. To jest dziewczyna, która ma niesamowite hobby, bo czym się ostatnio zajęłaś?
4: Ostatnio bardzo lubię grać na smartfonie, na pianinie.
2: A, i to jest ten sprzęt, który pomaga ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Właśnie smartfon?
4: Dokładnie tak. Okay. Bardzo to lubię. Chciałabym kiedyś grać na prawdziwym pianinie, no na razie musi mi wystarczyć smartfon, co prawda. No bo jednak pianino to duży wydatek, no i nie miałabym gdzie go pomieścić.
2: Jakby to moja babcia powiedziała, zobaczcie co za czasy, ty, słuchajcie, całe pianino ja sobie właśnie zmieścili w telefonie.
0: No, znalazłem takie pianinko wirtualne tutaj.
5: Możecie uczyć się razem.
0: Piękne, super.
6: Jego, no rewelacja, dobra.
3: Angelika, no to my ci życzymy w takim razie dużego relaksu, tylko pytanie, od czego ty się musisz tak relaksować, dziewczyno?
4: Pracuję przy egzekucji administracyjnej, także no, trochę stresuję.
3: Dobra.
4: Mi groźnie, ale nie jest.
3: No poczekaj.
0: Aż egzekucja.
2: Tak. Egzekucja, to. A potem ja pianino.
0: Ja kiedyś widziałem to w telewizji, no. Był taki film.
2: Egzekucja do dźwięków pianina.
0: Ostatni Mohikanin, tam były też te egzekucje.
3: Nie, no w ogóle ja mam takie wrażenie, że słowo egzekucja to już w ogóle sprawia, że ja mam ciarki tak naprawdę na plecach i nie są one do końca przyjemne, więc żebyś faktycznie mogła się odstresować, to zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na smartfon Motorola.
4: Wow! Super, cieszę się!
0: Wygrałaś sobie 100 lat, niech pięknie żyje nam. Gratulacje oczywiście na owację. A masz, dobra, nie będziemy pytać o to, żeby teraz zagrała coś, tak? Nie mamy czasu już?
2: No Jankes, wystarczy, że ty nam zagrałeś całe wejście.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Janki od samego rana cały czas przeżywa lalka to, lalka tamto. I nie chodzi o tą dmuchaną, chłopie, tylko o tą, co w kinach.
1: W twoim wieku jeszcze lalki ci w głowie?
2: Ojejgo, i to bardzo. Naprawdę od wczoraj jestem wzruszony, jak patrzyłem na tę lalkę. Lalka kinowa wersja, która jutro się pojawi w kinach. Wczoraj miała miejsce oficjalna, taka piękna.
1: A ty już byłeś, podglądałeś?
2: Byłem, widziałem w Teatrze Narodowej Opery. Proszę?
1: Popcorn dawali?
2: Nie były śliwki w czekoladzie, nie było popcornu. Naprawdę, ale bardzo mocno polecam. Naprawdę coś fantastycznego, serio.
0: Ty
2: bardzo
0: książkę
2: mocno
0: byś przeczytał, a nie do kina chodził, naprawdę.
2: No to łatwiej trochę, nie?
1: Jak jest taka z obrazkami, to mi dajcie.
3: Kama i Wiktor.
2: A wiecie, jak się kończy?
4: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Motorola.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
10: Obecnie trzeba wyhamować na DTS przed wjazdem na estakady w Katowicach w kierunku centrum. Duży ruch samochodowy na drogach 81-86 w Kato i na trasie S86, a także na DK94 w Piekarach Śląskich. Pogoda będzie bardzo dobra, po południu 22 stopnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
8: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Dąbrowie Górniczej. Aleja Józefa Piłsudskiego 87B.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Podkarpacie pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. A Polska należy do unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku abstynentów przybywało szybciej tylko w dwóch krajach Unii. Do sporadycznego sięgania po kieliszek przyznaje się 44% badanych, a jak podaje dziś Puls Biznesu, 35% deklaruje abstynencję. A loty SpaceX zakończony sukcesem. Rakieta Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono, a po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku.
12: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
13: Mamy już ten fantastyczny dzień, który nie jest poniedziałkiem.
14: Wtorek, okres przejściowy pomiędzy jednym a drugim weekendem.
15: Fajne są to okresy przejściowe, prawda? Ładna pogoda jest, cudownie, zapraszamy.
14: A skoro już w tym okresie przejściowym wstaliście, to...
16: No cześć, skoro już nie śpię, a nie śpię długo, bo pracuję od trzeciej, jeżdżę i słucham waszych fantastycznych hitów. Jak rozdajecie już kawę, to dajcie też również ode mnie temu komuś, kto układa wam listę.
14: A, damy.
17: Na Pawełka, dyrektora muzycznego.
14: Damy kawka. To nagranie oczywiście, a to później.
15: No i co zaraz będzie?
14: Czekam, aż postawisz kropkę, dawaj, no, uwaga.
15: Długopis mi się wypisał.

0: Lubię to, lubię playlist Radia SK. 37 minut po 8.
1: Słuchajcie, jesteśmy znowu najlepsi.
2: Ojej, kocham nieustające pasmo sukcesu, no.
1: No może nie w meczu Polska-Szwecja, ale coraz mniej 30-latków w Europie ma swoje własne mieszkanie, ale uwaga, tutaj wjeżdżamy na białym koniu, cali na biało. Polska wyłamuje się z trendu. W naszym kraju własne mieszkanie posiada prawie 80% osób w wieku 30-39 lat. To jest coś, co jest ewenementem na tle Europy Zachodniej.
0: To się nazywa nasz polski kult betonu. Jak tylko masz coś odłożone, to w beton.
1: Beton.
2: No dobrze, no to skoro stać nas na własne mieszkania, to tym bardziej możemy sobie pozwolić na benzynę za dychę,
1: nie? O nie.
2: Proszę
1: mi nakapać całe mieszkanie benzyny.
2: Płać i bracz.
3: Reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
4: 15 zł.
3: Lepiej.
4: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
3: Z kuponami?
4: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach, dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
8: I po reklamie.

0: Hej, zacząłem tańczyć, bo wiem, o czym będziemy mówić, ha? Ogonek się gra... Widać ogonek? Macham ogonekiem?
1: Szypniemy cię pasami w samolocie do fotela, ja nie będziesz tańczył.
0: Ostatnio, jak leciliśmy na odlosiciel tajny, to ja wiem, co wy zrobiliście z moją buźką.
1: Tak, turbulencje były w środku w samolocie, a nie na zewnątrz.
2: Słuchajcie, zapraszamy was do tego, żebyście wskoczyli na Skowego Instagrama. Tam jest rolka z naszego ostatniego odlotu ściśle tajnego.
0: Jeżeli
2: ktoś tak. Nie jest jeszcze przekonany, to jak to odpali, to na pewno się zapali, bo było ekstra.
0: To za małe słowo, kama ekstra.
2: Epicko,
0: oj,
2: fantastycznie.
0: Można by naprawdę jeszcze dłużej. Zresztą przypomnijmy sobie, jak wręczyliśmy nagrodę Michałowi, naszemu słuchaczowi ostatnio, prawda?
2: Zabieramy was na pokład samolotu.
0: Yeah!
3: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
2: Emocje wielkie jak na paralot.
3: Jezu!
1: Michał do dzisiaj pisze na naszej WhatsAppowej grupie, gdzie jesteśmy z słuchaczami i cały czas podgrzewamy atmosferę. Najważniejsza informacja na teraz jest taka, że zbieranie nowej grupy wyjazdowej już się rozpoczęło.
2: No właśnie, zapraszamy do tego, żebyście wrzucali zdjęcia swoje oraz zdjęcia osób, z którymi byście potencjalnie chcieli polecieć z nami. Nadal nie wiadomo dokąd. Na tym polega całe, uwaga, słowo klucz, jajo. Na następnie.
0: Kiedyś, to słuchajcie, poznacie temat związany z tak zwanym jajkiem, ale to trzeba wejść do naszej grupy, pojawić się podczas kolejnego odlotu.
1: Wchodzicie do apki, zgłaszacie się na odlot ściśle tajny. Wiemy, że już wkrótce, wiemy, że w październiku polecimy gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale z kim chcemy się dowiedzieć od was.
2: No właśnie, wskakujcie, dajcie znać, dajcie się wybrać, no i lećmy wszyscy razem w nieznane.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Nie patrzcie, to moje. A zresztą.

0: Dziewiąta już za chwilę w kalendarzu. Mm. Zaraz obok Dnia Kawy schował się jeszcze Dzień Hipochondryka. I ani razu nie usłyszałem od Jankesa, że boli go kolano.
1: To byłem u lekarza i dał mi dobre leki.
0: A, już nie było.
1: Słuchajcie, tak, rzeczywiście. No, ale no dobra. Nie o tym,
2: twoja
1: nie o moim
2: recepta
1: kolanku.
2: W ogóle nie potwierdza twojej hipochondry. W ogóle.
1: Tak, za chwilę godzina 9, fajnie, że z nami byliście. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi oczywiście.
0: Tak jest, za chwilę w końcu radio będzie radiem. No, się zacznie porządne granie i gadalia, nie to, co ci tam na tym poranku.
2: A my idziemy na zebranie z szefem.
1: No to kto wie, może do usłyszenia jutro.
0: Miło było, to był ostatni program w Esce, który dzisiaj poprowadzili Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu Esca.
2: No do pierwszego jeszcze chwila, wyluzuj.
1: No właśnie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
19: Wyciągamy okulary przeciwsłoneczne, chowamy parasole i szykujemy się na kolejny piękny dzień. Temperatura ma wynieść maksymalnie 22 stopnie. Pięknie nie jest na drogach. Jeśli ktoś porusza się trasą S86, to stanie w małym korku. Wzmożone ruchy także na DK44 w Tychach.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
17: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
21: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sprawa 13-latka będzie rozpatrywana w sądzie rodzinnym. Chodzi o zatrzymanego przez policjantów z Wąbrzęźna w Kujawsko-Pomorskiem. Chłopiec planował atak z użyciem bagnetu w swojej szkole. Wiemy, że przyznał się i złożył wyjaśnienia. O czym więcej reporterka SK Marta Łazarska.
22: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
21: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się jeszcze pewien czas, mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Donald Tusk przypomniał też, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
23: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane. A więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
21: A to drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Turcja najczęściej wybierana przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazła się Grecja, a na trzecim Bułgaria.
0: SK Śląsk News.
19: Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek. Trzy osoby zostały zatrzymane. Do dramatu doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec. Zatrzymane osoby miały wspólnie spożywać alkohol. Według wstępnych informacji do ataku mogło dojść przy użyciu noża, mówi Justyna Wiszowate z policji w Jaworznie.
2: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
19: Zatrzymani są właśnie doprowadzani do prokuratury. Więcej na ten temat na sk.pl.
5: Znam takich, którzy świętują codziennie, ale dziś można świętować na dwa sposoby. Albo nie pijąc, albo pijąc więcej kawy. Tylko kawę miałam na myśli, bo dzisiaj dzień kawy jest w kalendarzu. 2 minuty po godzinie 9:00 na rozbudzenie Damiano David, The First Time w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze, to brzmi na 18 minut, nawet 19 już. Po 9 w Radiu SK Kygo, Max Maknoun, Take Me Back. To właśnie gramy. To teraz gramy 30 sekund tylko dobrych informacji, bo może nikt nie prosił, ale być może każdy potrzebował. Jutro w całej Polsce odbędą się bezpłatne badania układu oddechowego. Akcja ma pomóc wcześniej wykrywać poważne choroby płuc i oskrzeli można szukać we własnych miastach. Ubrania i buty potaniały. W sierpniu ceny odzieży i obuwia spadły, o uwaga, 0,7% miesiąc do miesiąca. O tyle samo potaniała żywność, a w polskich szkołach w tym tygodniu ruszył tydzień budowania relacji i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Dzieci mają uczyć się, jak reagować na przemoc, na wykluczenie i jak budować relacje oparte na szacunku i empatii. Niektórym dorosłym też by się przydało. Jutro wracamy z porcją dobrych informacji.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże Ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
10: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
11: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października Dagrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
12: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Bring the beat back.

0: Zerg Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Jej to w ogóle nie trzeba przedstawiać, dlatego że znają cały świat. Swifties chyba zadowolony od piątku, dlatego że Taylor Swift wydała dodatkowe numery do płyty, która już się ukazała. Zrobiła niespodziankę fanom i tym sposobem dostaliśmy Patient Zero od Taylor Swift. Może się kojarzy dla mnie najlepiej, patrząc na rok 2020, ale przekaz tego kawałka jest nieco inny, więc gramy w Radiu SK.

0: myślę, że let's get it started to jest idealna piosenka na to, żeby wystartować gdzieś. Gdzieś w nieznane, a właśnie a propos Black Eyed Peas za nami, a przed nami odlot ściśle tajny, do którego możecie dołączyć, dlatego że ekipa poranka zabierze was na weekend. Dokąd? No sami chcieliby wiedzieć, bo oni nie wiedzą. Wy też nie wiecie, więc jest 1-1. Wystarczy, że się zgłosicie, pobierając aplikację Radio SK, a potem zgarniecie dwa miejsca w samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego i się pojawicie na lotnisku, a tam dopiero wszystko okaże się jasne. Ale wiemy z poprzednich edycji tej akcji, że naprawdę zabawa jest świetna. Odlot ściśle tajny, pobieracie aplikację i odlatujecie. Alex Warren Ordinary za chwilę w SC.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.

0: Cichosza to ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych szefów, którzy albo zadzwonili, albo napisali mail, albo na Teamsach wam to wrzucili, albo po prostu przyszli, mówiąc, że mają takie jedno dodatkowe zadanie. Cichosza, drodzy panowie i panie. 5 minut do 10, po 10 gramy kolejne hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
12: S1 przyciąga drogowców jak magnes. W tym momencie roboty drogowe mamy na wysokości Hale w Sosnowcu w kierunku Dąbrowy Górniczej. Tam uważajcie. Co do aury, to tak jak widzicie, czujecie coraz cieplej po południu. Podobnie jak wczoraj, 22 stopnie, dużo słońca i brak oparów deszczu.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
10: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
14: 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek, a w sprawie zatrzymane zostały 3 osoby. Do dramatu doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec.
15: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
14: Mówi Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie. Zatrzymani zostaną dziś doprowadzeni do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa. Ustalił to w prokuraturze nasz reporter, a chodzi o cyberatak na firmę Kubusoft. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Co dotychczas ustalili śledczy?
16: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów.
14: Właśnie w tej chwili rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmii i Mazury.
17: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
14: Mówi wicemarszałek województwa Robert Turlej, a zapisy odbywają się na stronie czekwarmiamazury.pl.
18: SK Śląsk. Sport.
12: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To największa impreza biegowa na Śląsku, której start i meta tradycyjnie znajdują się na Stadionie Śląskim. Przed nami Silesia Maraton. I tak oto w ten piątek bieg na 5 km. W sobotę Dyszka. W niedzielę półmaraton, maraton oraz ultramaraton, których trasy poprowadzą ulicami czterech miast. Chorzowa, Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich. W tym roku na starcie stanie prawdopodobnie ponad 16 tysięcy uczestników. Będzie się działo. Więcej sportu na SKP.
19: 2 minuty po godzinie 10. Keanu Silva, Shawn Mendes, Madonna, Margaret. To jest plan i oni są już z nami w pracy. Wy też prawdopodobnie jesteście, więc jesteśmy w tym wszyscy razem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi. Wasted Nearly na antenie Radio SK, 16 minut po godzinie 10. Nie wiem, czy to są dobre, czy złe informacje. Próbuję to przeanalizować, ale może mi w tym pomożecie. Okazuje się, że nasz organizm ma taką domyślną wagę, czyli to, ile mamy ważyć, do której zawsze będzie dążył. To jest zapisane niejako w naszych genach, tak przynajmniej twierdzą naukowcy, więc niezależnie od tego, czy będziemy od tej wagi szli w górę czy w dół, to jest jakaś wartość, z którą nasz organizm na wadze będzie czuł się najlepiej, nie mówię o głowie, tylko o ciele, i do której będzie z uporem maniaka dążył, niezależnie od tego, czy będziemy chudli, czy będziemy tyli. Dobra informacja, jakby nam się przybrało w górę. Zła, no bo to oznacza, że poniżej pewnej wartości, nawet gdybyśmy chcieli, wcale tak łatwo nie będzie można zejść, bo nasz organizm będzie kurczowo trzymał się tych konkretnych cyfr na naszej wadze. Z drugiej strony dobre to wytłumaczenie, dlaczego forma na lato znowu nie zrobiona. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Nocowałeś kiedyś w prawdziwym kontenerze morskim? Czas to zmienić. Poznaj Skandynawia Resort w Zatorze. Największy w Europie resort zbudowany z kontenerów morskich. Położony tylko 2 km od Energylandii. Jesienią i zimą czekają tu na ciebie ciepłe domki, strefa spa oraz menu Scandi Restaurant. Planujesz wesele, chrzciny, urodziny lub event firmowy? Zachwyć gości w naszej spektakularnej kopule sferycznej. Zorganizuj niezapomniane przyjęcie i przeżyj coś unikalnego. Rezerwuj na skandinawiaresort.pl.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Dajcie znać wszystkim tym, którzy mają wyciszony telefon, a jeżeli to wy macie zawsze wyciszony telefon, to zróbcie głośniej. Britney Spears, Womanizer. Za nami w Radiu SK 23 minuty do 11, dlatego że okazuje się, że telefon w trybie cichym to oznaka ludzi, którzy dbają o siebie. Niezależnie od tego, czy macie ten telefon wyciszony przez cały czas, czy tylko używacie trybu cichego, na przykład w momentach pracy albo potrzeby skupienia, to bardzo dobrze o was świadczy, dlatego że wyłączenie powiadomień w telefonie po pierwsze poprawia koncentrację, po drugie zwiększa obecność tu i teraz, po trzecie, uwaga, wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej i nam go pozwala budować, a po czwarte w końcu obniża także poziom stresu. Ja mam tak na razie czego? Telefon wyciszony cały czas, bo jak przyjdzie jakaś awaria z pracy, to po prostu czasem lepiej nie słyszeć i nie wiedzieć. To tak a propos obniżania poziomu stresu. Polecam.
1: Radio SK. Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.

0: Dali Supreme, Supreme, MJ Deli w Radiu SK 5 minut do 11. Skoro dzisiaj jest dzień kawy, to czekam głosówki na SK-owym Messengerze od was z przepisami, ja muszę iść po kawę ewidentnie, z przepisami na waszą ulubioną kawę. Przepisy na waszą ulubioną kawę głosówką na SK-owy Messenger. Wysyłacie.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, Dagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
23: Uwaga, kto jedzie A4 z Katowic w kierunku Wrocławia, ten musi liczyć się z korkiem na wysokości miejscowości Kleszczów, A4 kierunek Wrocław. Dziś w Katowicach temperatura wybrała kierunek bardzo dobry, 22 stopnie, tyle po południu, do końca dnia dużo słońca i brak opadów.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac.
21: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
0: A na zegarach 11 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Pieniądze z tych zysków miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie.
1: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych i bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
0: Mówił premier Donald Tusk, a decyzję prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Teraz pilne informacje z dróg. Do poważnego wypadku doszło na A4 w Małopolsce. Między węzłami Krachów, Balice a Kraków-Bielany w kierunku Katowic zderzyły się 4 samochody. Utrzymuje się tam 10-kilometrowy korek. A Hubert Hurkacz zagra dzisiaj w finale turnieju ATP w Chengdu. Zmierzy się w nim z Alejandro Davidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Hurkacz z Hiszpanem mierzył się wcześniej 6 razy, a 4 z tych pojedynków przegrał. Początek finału o 13.
2: SK Śląsk News.
3: Bezpłatne zajęcia ekonomiczne dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Ekonomicznym. Właśnie trwają zapisy. Rekrutacja potrwa do 12 października. Zbliża się wielkie święto wszystkich miłośników spędzania wolnego czasu z wędką nad wodą. Śląskie targi wędkarskie Silesia Fishing.
24: Rekordowa liczba wystawców, która spotka się z wędkarzami na Śląsku 30-31 stycznia 2027.
3: Mówi Kamil Garbala z Pre-Zero Areny Gliwice.
25: 2 minuty po godzinie 11:00. Ważne przesłanie od Agnieszki teraz.
26: Każda kawa jest dobra, jak jest gorąca.
25: Życzę Wam dzisiaj gorącej kawy, choć wiem, że niejedna już wystygła w natłoku obowiązków. Dawid Podsiadło, sezon już teraz w Radiu SK. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: HB Ecstasy w Radiu SK. Pytałam o wasz przepis ulubiony na idealną kawę, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Kawy. 17 minut po 11. Nie wiem, ile już filiżanek wam zeszło w ciągu tego dnia, ale czasami są takie dni, kiedy na jednej się nie kończy. Ktoś napisał, moja ulubiona to kawa kuloodporna, czyli kawa z łyżeczką masła albo oleju kokosowego. Brzmi może nie najlepiej, ale podobno daje dużo dobrego dla zdrowia i czasami stosuje się ją przed treningami. Według badań to mężczyźni sięgają częściej, stereotypowo oczywiście, po czarną kawę, kobiety po kawę białą, ale generalnie jako Polacy raczej pijemy kawę na bazie mleka, ewentualnie mleko z dodatkiem kawy, bo te napoje mleczne tak zwane, czyli na przykład cappuccino, gdzieś królują. Proszę pamiętać, według Włochów po 13 cappuccino już niedopuszczalne i poproszenie o to w knajpie może być największym faux pas. Czasami poproszenie kogokolwiek o kawę może być największym faux pas, zwłaszcza jak jest w ferworze swojej własnej pracy i nie zdążył wypić nawet łyka.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
10: I po reklamie.

0: jak to było? Jeszcze wszystkich świętych, potem święta Bożego Narodzenia, Sylwester, przeżyjmy wszyscy pytania o to, co robimy, nowy rok i od nowa cały ten kołowrotek i kalendarz nowy trzeba będzie kupić. Są tacy, którzy wciąż korzystają z kalendarzy papierowych i to podobno dużo o nich mówi. Uwaga, to nie jest przejaw staroświeckości, lecz świadome dążenie do prostoty i skuteczności, jeżeli ktoś używa papierowych kalendarzy, dlatego, że skoro zapisuje się w papierowym kalendarzu, to ma się poczucie większej sprawczości i, co ciekawe, wzrasta prawdopodobieństwo wykonania tych zadań, które sobie do kalendarza wpisaliśmy. O ile tylko dobrze przeliczycie siły na zamiary, bo kiedy prowadziłam papierowy kalendarz, to potrafiłam wpisać tam na jedną dobę zadania na jakiś tydzień i potem się dziwiłam, że nie idzie.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w eskowej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leci z eską w nieznane.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Is my best.

0: Wróciła ta pani Tomo, Talk in Body w Radiu SK, 6 minut do godziny 12. Siedzi Rafał Adamczak na kanapie, ale jeszcze nie wstał. Nie wiem, nie zaczynasz dzisiaj programu? Poczekaj, mikrofon ci włączy, to się coś wypowiesz.
1: Za chwileczkę się ogarnię, ale jak już wywołałaś do tablicy, jestem gotowy, zwarty, będę działał.
0: Zapraszam, hitów dużo ma, premiery też chyba ma i nawet ma nagrody. Dzisiaj wjeżdża, prawie cały na biało, z czarnymi serduszkami, cokolwiek one nie oznaczają. Po 12 kolejne hity w Radiu SK gramy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, Dagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
14: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
19: Na Śląsku i w Zagłębiu dziś prawdziwy ukłon w stronę złotej polskiej jesieni. Dużo słońca, bez opadów, a na termometrach w Katowicach, Mikołowie nawet 22 stopnie. I powiem więcej, jutro ma być podobnie, także jeśli możecie, to wykorzystajcie te aury.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
17: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Siemianowicach Śląskich, ulica Sienkiewicza 12A.
20: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Opiekunka trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Wypadek w Ossowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar, który wiózł uczniów podstawówki, wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
21: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną, na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
20: Relacjonuje Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. Pożar w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu, trzeba było ewakuować 30 podopiecznych.
22: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków.
20: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Rozeszły się jak świeże bułeczki. Za nami pierwsza tura warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. W 3 minuty skończyły się bony dla osób pełnoletnich, mówi Marlena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
23: I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków.
20: A po niespełna 9 minutach skończyły się czeki dla seniorów. 300 zł można wykorzystać na co najmniej 2 kolejne noclegi w wybranym obiekcie, który bierze udział w akcji.
24: SK Śląsk News.
19: 85 projektów na lepszy Sosnowiec trafi pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Zakończyło się opiniowanie wszystkich pomysłów. Głosowanie rusza 2 października. Ponad 200 zoperowanych kobiet. Takim wynikiem może pochwalić się istniejące od roku Katowickie Centrum Leczenia Endometriozy.
25: Operacje u nas wykonujemy z pomocą robota Da Vinci. Pacjentki mają świetny komfort, szybciej się regenerują, inwazja zabiegu jest bardzo mała.
19: Mówiła Agata Kisiel z Centrum Leczenia Endometriozy w Katowicach.
26: Wiecie, co lubię w swojej pracy? Że jak sprawiam wam przyjemność, to i mi jest przyjemnie. Mało tego, wiem, że lubimy dokładnie to samo i mam na myśli hity na czasie. Temper City, Self-Aware. Tak zaczynamy tę popołudniową już godzinę i porę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak mam przy okazji tego kawałka Ochota na Weekend już teraz się uruchomiła, ewentualnie ochota na więcej takiego dobrego klubowego grania, między innymi od Armina Van Burena, to oczywiście SK Live Remix wam polecam. To są wydarzenia antenowe, które u nas w Esce startują, no tak, żeby weekend mocno poczuć i klubowo już w piątek od godziny 20 i także w nocy z soboty na niedzielę od północy, wtedy SK Live Remix w Radiu SK króluje. Gdybyście jednak nie mogli się doczekać, to polecam stację SK Live Remix w naszej eskowej apce. Możecie sobie odpalić, kiedy tylko chcecie. No ale jeżeli zostaniecie z nami tradycyjną tutaj formą radiową i hitami na czasie, to gwarantuję, że będzie miło, będzie lżej do fajrantu, będzie przyjemniej, a gdybyśmy ten nasz czas w pracy, ewentualnie przy wszystkich codziennych obowiązkach mieli, no nie wiem, do lotu samolotem porównać, to umówmy się, że w tym momencie już personel pokładowy kończy serwis i powoli nasz pokład jest przygotowywany do lądowania, prawda? Zresztą lądowanie to wiadomo jest moment, kiedy wychodzimy z pracy albo już zamykamy obowiązki zawodowe na dzisiaj. To co? To jesteśmy na to umówieni, tak? Ale na razie jeszcze lecimy, więc powoli zniżając się, jednak musimy do tego lotniska dociągnąć. Za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Ach, piękna to piosenka.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
9: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, Dagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
10: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
11: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisław Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisław.pl. Wisław Resort. Wisła Czarny 3E.
12: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nocowałeś kiedyś w prawdziwym kontenerze morskim? Czas to zmienić. Poznaj Skandynawia Resort w Zatorze. Największy w Europie resort zbudowany z kontenerów morskich. Położony tylko 2 km od Energylandii. Jesienią i zimą czekają tu na ciebie ciepłe domki, strefa spa oraz menu Scandi Restaurant. Planujesz wesele, chrzciny, urodziny lub event firmowy? Zachwyć gości w naszej spektakularnej kopule sferycznej. Zorganizuj niezapomniane przyjęcie i przeżyj coś unikalnego. Rezerwuj na skandinawiaresort.pl.
15: I po reklamie.

0: 18.30, to jest Eska, to są hity na czasie, Dua Lipa i Houdini. Tak, tak, wiem, bo tu się kurierzy dobijają i odzywają, że oni dzisiaj święto mają. Faktycznie dzisiaj dzień kuriera i przewoźnika i na pewno do tego tematu i do tematu, drodzy kurierzy i kurierki, do tematu waszego święta powrócimy, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A to jest to grać, bo nowości jest dużo, na nowości miejsce na antenie Eskowej jest zawsze. Teraz artystka, którą znacie doskonale z występu w szeregach Blackpink, czyli Rosie, tym razem daje nam numer New Trick i mamy tu więcej gitarowego grania, trochę inne brzmienie, bo sama Rosie przyznaje, że chciała tym razem zrobić coś mniej smutnego. Ja trochę podsłuchałem i mogę powiedzieć, że jej to się udało, bo zaraz się przekonacie i usłyszycie. Ciekawostką jest, że teledysk do New Trick w całości został nakręcony jednym z najnowszych smartfonów, który to niedawno miał swoją premierę. Takie rzeczy się dzieją technologiczne również w muzycznym świecie, świecie show biznesu. Ale jak brzmi New Trick? Od Rosie przekonacie się już teraz.

0: przeminął.
1: Może ktoś w pracy ma taki czas i chciałby, żeby nie przeminął. Ciekaw jestem. Sydney Polak i PZ z klasykiem Otwieram wino w Radiu SK. To są hity na czasie. Słuchajcie, drodzy kurierzy, drodzy kurierki, drogie kurierki. Czy w waszej historii, w waszej pracy zdarzyło się coś takiego, o co zostaliście poproszeni na przykład przez klienta i nie miało to związku ani z waszą pracą, ani z waszym fachem, ani z przesyłką, którą dostarczyliście? Na przykład, to jak pan tu jest, albo jak pani tu jest, to bardzo proszę... I tu postawię trzy kropki, a wy tę historię dokończcie. Czy macie w swojej pracy taką historię o jakieś zdarzenie, o które zostaliście poproszeni, dość nietypowe, niekoniecznie związane z waszym fachem? Czekam na głosówki na Messengerze SK-owym.
2: Reklama. 18,47,12.
3: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Bez końca.
1: Nasz dobry znajomy Oskar Cym z Bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. 5 minut zostało do godziny 13, a ja w myśl tej znanej zasady...
2: Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
1: Zapytałem nie tylko kobiety, nie tylko nasze słuchaczki, ale i słuchaczy. Z głównym wskazaniem na kurierów, bo oni dzisiaj mają swoje święto. Czy wam się zdarzyło, że w pracy musieliście, albo zostaliście poproszeni o zrobienie czegoś innego, niż na przykład by się wydawało, że tylko dostarczenie przesyłki bądź paczki? Nie wiem, klient na przykład próbował was wykorzystać do tego, żeby psa wyprowadzić na spacer, albo jakieś inne zlecenie miał. Okazuje się, że Dawid, który kurierem nie jest, ale w swojej pracy miał pewną przygodę.
3: Kiedyś pracowałem na wsi w sklepie spożywczym. Jakaś starsza pani przyszła zapytać, czy mogę jej wkręcić żarówkę, i poszedłem i wkręciłem.
1: No i elegancko. I mam nadzieję, że jasność tam jest do dzisiaj.
4: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Mama!
13: Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
10: Debola z pire!
14: Pierogi z serem!
15: Makaron carbonara!
16: Fasolka po brytońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach, dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
19: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
20: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
21: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
20: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
21: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
20: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
29: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
0: Tychach cały czas mogą występować utrudnienia w ruchu na Alei Piłsudskiego. Tam mamy prowadzone prace remontowe na odcinku od skrzyżowania z ulicą Paprocańską do skrzyżowania z ulicą Jordana. Zachowajcie zatem czujność w tym miejscu. A dziś do końca dnia słonecznie, na termometrach około 20 na plusie.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
2: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
3: 13. Agata Chruściek, zapraszam. Atak w szkole na północy Słowacji. Uczeń ugodził nożem koleżankę i dwie nauczycielki. Jedna z nich zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji, Peter Pellegrini, złożył rodzinie ofiar kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowania naszych dzieci w szkołach. A wiadomo, że napastnik jest uczniem 8 klasy. Kluczowe zmiany podatkowe. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Zmiany dotyczą ponad 3 milionów podatników i przyniosą im oszczędności sięgające blisko 4000 zł rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona ma zostać także nowa, pośrednia, 24% stawka.
4: Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
3: Zaznacza premier Donald Tusk i dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność. Sięgną niemal 200 miliardów złotych. Pobudza i poprawia koncentrację. Kawa, napój, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie dnia, obchodzi dziś swoje święto.
6: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
13: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
3: A sama czarna kawa jest niskokaloryczna. Filiżanka ma zaledwie 5 kalorii.
14: SK Śląsk News.
0: Czy są nam potrzebne emocje? Jak wygląda pierwsza wizyta u ginekologa? Co obca osoba może wyczytać ze zdjęcia wrzuconego do internetu? Tego dowiedzą się uczestniczki trzeciej edycji Girls Week w Sosnowcu. Trzydniowe wydarzenie skierowane jest do uczennic klasy 7 i 8 sosnowieckich szkół podstawowych.
15: Idea, która nam przyświecała, jest taka, żeby je wyrwać z murów szkoły, po to, żebyśmy bez tabu, bez jakichś wielkich ogródek porozmawiały sobie po prostu o tym, co jest dla nich istotne.
0: Mówiła Olga Dajewska Ćwierk z Fundacji Eduro. Więcej informacji na sk.pl.
27: 3 minuty po godzinie 13 i tak z tym wtorkiem sobie radzimy świetnie, perfekcyjnie. Potem jeszcze tylko środa, czwartek, no i to na co czekamy, czyli piąteczek, a ten już ma zupełnie inną barwę, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, Babysit, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę.

0: Wiem, doskonale wiemy, znamy takich i pozdrawiamy, którzy sobie urlopy w końcówce września i na początku października wygominowali, teraz te bikini, tam różne inne stroje kąpielowe i takie lato, śpiewać mogą, ubierać mogą biegać na plaży, podobno przewagę mają taką, że jak wszyscy byli na wakacjach w lipcu, w sierpniu, trzeba było walczyć o leżaki i miejsce na plaży, teraz już tej walki nie ma, a temperatury w niektórych miejscach na świecie nadal bardzo, bardzo wysokie. To jest TSK, to są hity na czasie, Sylwia Grzeszczak i Mango za nami, zaraz będzie Ilanie Mieli Godin, Don't Want Your Love, tak wam zagram, 17 po pierwszej. I słuchajcie, my tak sobie pracujemy, robimy te wszystkie rzeczy, które zazwyczaj codziennie w tygodniu robimy, prawda? A w kosmosie dzieją się wielkie rzeczy. Starship, którego start wczoraj niektórzy z nas śledzili, zaliczył kolejny lot testowy. Były co prawda problemy z jednym z silników, ale nie przeszkodziło to w zakończeniu misji sukcesem. No i to jest chyba najciekawsze w tej historii, trochę też bliskie naszym sercom, prawda? Ile razy tak było, że jest w pracy jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, mnóstwo osób i nagle coś idzie nie tak. Nagle gdzieś tam słabe ogniwa, jednak ciśniemy dalej. Sukces gwarantowany, no i wiadomo, i ta premia obiecana. Że co, że z tą premią to już nie była prawda? No co ja wam poradzę?
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, Dagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Gość, który zaczynał od rockowego grania, skończył, bardzo proszę, jak i to rewelacyjnie skończył w muzyce tanecznej i my to lubimy. Denzel, You Spin Me Round, to jest SK, to są hity na czasie. 23 minuty i będzie godzina 14. Co my wiemy o tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny? No, kalendarz mówi jasno, że osoby urodzone 29 września cechuje wysoka inteligencja, urok osobisty, silna charyzma, duże poczucie humoru. Według horoskopów urodzeniowych cechuje je także pewien konserwatyzm, szacunek dla tradycji, wrażliwość na piękno i sztukę. Dzień dobry, Wiktorio, czy ja mówię teraz o tobie?
1: Dzień dobry, po części tak.
0: No właśnie, bo ty z tego, co napisałaś w SMS-ie, masz dzisiaj właśnie urodziny, więc moja droga.
2: 100 lat, niech żyje, żyje
0: to nam. Dla ciebie było.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, a wiesz, kto ze znanych ludzi urodził się też 29 września, dokładnie tak jak ty?
1: Tego nie wiem.
0: Na przykład jak Wałęsa, o, też ma dzisiaj urodziny. Słuchaj, w takim razie powiedz, jak ten twój dzień piękny, urodzinowy, bo taki powinien być, mija od samego rana. Co się wydarzyło i jak czujesz, co się jeszcze wydarzy u ciebie?
1: Dzisiaj akurat wolne.
0: Ale może to, słuchaj, może gdybyś dzisiaj była w pracy, to wiesz, by ci zasypał grad prezentów, życzeń, całusów i może jakichś słodkości. Czy może ty specjalnie się wymiksowałaś, żeby tych słodkości do pracy nie przynosić, tak szczerze?
1: Nie, no jutro się nadrobi.
0: A, jutro się nadrobi, okej. Okay. A co będzie po południu? Będzie jakieś świętowanie, czy przekładasz to na weekend?
1: Z rodziną.
0: Dobra, trzymam kciuki, żeby było fajnie. Teraz też, mam nadzieję, jest fajnie, bo od nas, od Eski, dostajesz cały worek eskowych prezentów. O, właśnie, tam jest i torba eskowa, i butelka eskowa, i mam nadzieję, że ci się to przyda.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego jeszcze raz na urodziny od całej Eski. Pa!
1: Pa!
3: Radio SK! Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60%.

0: Rodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.

0: pod ten fajny dzień, pod ten fajny wtorek, pod to wszystko fajne, co się być może u was dzieje, bo koniec miesiąca, to może i wypłata się zdarzyła. Nowość na naszej playliście eskowej i nowość od Miley Cyrus, Bass Persuades, już za nami. 4,5 minuty i będzie godzina 14, i o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju i na świecie, a potem będzie kolejna mega porcja waszych ulubionych hitów na czasie.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę!
10: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
18: Rybnik wie, jak korzystać z dobrych okazji? My też! Dlatego 2 i 3 października zapraszamy na wielkie otwarcie iSpot w Rybniku. Wybierz swojego nowego iPhone'a, Maca, iPada, Apple Watcha lub słuchawki AirPods w niższych cenach, dostępnych tylko przez 2 dni. W nowym salonie iSpot czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, raty 0%, eksperckie porady i szeroki wybór akcesoriów. Eksperci Apple po sąsiedzku teraz także w Rybniku. Do zobaczenia 2 i 3 października w iSpot w Rybniku i na iSpot.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Tarnowskich Górach.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
25: Uwaga kierowcy, na DTS-ce w Chorzowie w kierunku Gliwic zablokowane są 2 pasy ruchu. To po zdarzeniu z udziałem 2 pojazdów osobowych. Ruch odbywa się jednym pasem, skrajnie prawym. Na miejscu działania prowadzą służby. Musicie zachować czujność za kółkiem. Tam teraz spory korek.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
23: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Tarnowskich Górach, ulica Nakielska 54.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 14, Agata Chruściak, zapraszam. To nigdy nie powinno się wydarzyć, mówili mieszkańcy. Tłum żegnało ofiarę nożownika z Jarosławia. Mieszkańcy wspominają księdza jako życzliwego człowieka.
1: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców przyjmował z Ukrainy.
2: Co się stało, to nie powinno się stać.
3: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
0: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Wpadli na Mazowszu i w Wielkopolsce kolejnych 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. To tam wystawiono fałszywe świadectwa ukończenia m.in. studiów MBA. Z najnowszych informacji wynika, że w sprawę zamieszanych jest jeszcze 26 innych polskich uczelni. Drogowskazy w Tatrach nieustannie niszczone przez turystów. Znaki, które wskazują szlak i czas przejścia, są malowane, zaklejane, a nawet kradzione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
11: Drogowskazy czasem są zalepione śniegiem. No i rzeczywiście turyści często dosyć brutalnie otrzepują kijkiem, czekanem, no i robią się dziury.
21: Każdy szlak zrobić, obiekt monitorowany, nawet bez kamery.
0: Dodawał jeden z turystów, a rocznie park wymienia około 100 drogowskazów.
26: SK Śląsk News.
25: Ekologicznie i ekonomicznie. PKM Katowice ma wartą 4 miliony złotych instalację fotowoltaiczną na dachu zajezdni autobusowej. To same korzyści, mówi Paweł Cyganek, wiceszef przedsiębiorstwa.
27: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, no i dywersyfikacja dostaw energii. Tak? 1004 panele fotowoltaiczne, magazyn energii o mocy 1 MWh.
25: Instalacja będzie służyć w PKM Katowice około 25 lat. Więcej informacji z regionu na sk.pl.
28: Dwie minuty po godzinie 14. Bardzo romantycznie rozpoczniemy tę godzinę z hitami Dańcza się taką fajną, jesienną prośbą uczuciową od Zali. Tylko kochaj mnie. A potem będzie CNCO i Little Mix i Alex Warren. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: O, to jest dobry numer, la la la. No i Boy, Sam Smith w Radiu SK. Gramy hity na czasie, 17 minut po godzinie 14. Po 13 rozmawiałem z Wiktorią, która okazała się świętującą dzisiaj urodziny, 29 września właśnie. Potem odezwały się kolejne osoby do mnie na Messengerze. Między innymi odezwała się Dominika.
1: Cześć Jaska, ja właśnie słuchałam sobie waszej audycji i chciałam powiedzieć, że ja też mam dzisiaj urodziny, podobnie jak moja przedmówczyni. I chciałam tylko dodać, że poza Lechem Wałęsą urodziny obchodziłby dzisiaj słynny Silvio Berlusconi, ten od Bunga Bunga. Więc dosyć ciekawe osoby obchodzą urodziny właśnie 29 września. I w sumie to tyle. A, rozpieściłam dzisiaj swoich współpracowników, a teraz właśnie siedzę nad garnkiem kawy, no bo święto jest podwójne. No, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Dominiko, dla ciebie serdeczności urodzinowe. Ja świadomie o tym Berlusconi wcześniej nie wspominałem. A, dobra, zostawmy ten temat, ale faktycznie święto u Dominiki podwójne, no bo jak sami słyszeliście, to urodzinowa to dziewczyna, a także dzisiaj święto wszystkich kawosz. O tym też pamiętajcie, oczywiście paczka urodzinowo-prezentowa dla Dominiki od deski. Będzie, żeby nie było. Za chwileczkę Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, takie bogate towarzystwo, czyli wiadomo, że będzie piłkarsko. Takie muzyczne wspomnienie tego rocznego mundialu, DNA More Than a Game. A jak już o piłce mowa, oglądaliście ten wczorajszy cyrk?
2: Radio SK. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października Dagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
12: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
13: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
14: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
15: To będzie ostatnia reklama. 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Taka to właśnie stanowa Sanach w Radiu SK. U nas hit na czasie Cichosza. Tak nazywa się ten numer, który wam właśnie teraz zagrałem. Słuchajcie, u nas też Cichosza. Nikt nie puszcza pary z ust. Tak naprawdę wie tylko jedna osoba, jaki jest kierunek odlotu ściśle tajnego zabawy, do której was zapraszamy. A szczególnie zaprasza nasza poranna ekipa, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To oni was zabiorą. Właśnie gdzie? Ha, to jest pytanie otwarte i tak naprawdę wszystko stanie się jasne, jak już wam się uda wygrać, jak już spotkacie się z nimi w umówionym miejscu na lotnisku i dopiero tam dowiecie się, gdzie lecicie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na takie wyzwanie, na taką dużą przygodę i na to, żeby oczywiście co nieco potem sobie wspomnień przywieźć z tej podróży, z tego lotu ściśle tajnego, chociaż o to trzeba powalczyć, bo to, co się tam dzieje, powoduje, że pamięć bywa ulotna, moi drodzy. Więcej nie powiem. Odlot ściśle tajny powraca, więc jeżeli jesteście gotowi, żeby z nami, z Eską i naszą poranną ekipą polecieć w miejsce i kierunek zupełnie niewiadomy i bardzo tajemniczy, no to po prostu się zgłaszajcie na sk.pl, macie szczegóły, a zgłoszenia w naszej eskowej apce tylko i wyłącznie. Tam trzeba poklikać, tam trzeba się zgłosić, tam trzeba dać nam znać i może już w najbliższy poniedziałek dołączycie do ekipy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
12: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Mama! Cześć, kochanie.
15: Co chcecie na obiad?
16: Debole z pire!
17: Pierogi z serem!
18: Makaron carbonara!
19: Fasolka po brytońsku.
15: Kochani, to nie jest restauracja.
19: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
15: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
19: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 18,47,12.
22: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
22: To ja też chcę. 24,39.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: I bardzo proszę, żebyście takie tempo właśnie, jakie wam tutaj podrzuciłem w All of My Love za sprawą Ibena i Easy Bizu, utrzymali w popołudnie. Wieczorem już można dzwonić, bo od tego jest wieczór, żebyśmy jednak troszkę wolniej działali. Za 6 minut będzie godzina 15 i za 6 minut u nas oni. SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościeli. To jest gwarancja, że popołudnie też będzie miało naprawdę super tempo.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
18: Phonix Ból Uszu Max.
17: Słucham?
18: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
17: Phonix Ból Uszu Max?
18: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
24: Uwaga kierowcy, pozytywne informacje są takie, że DTS-ka w Chorzowie jest już przejezdna. Trasa została udrożniona po tym, jak doszło tam jakiś czas temu do kraksy dwóch osobówek. Na miejscu już teraz nie powinno się korkować, nie ma też większych utrudnień w ruchu.
23: program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
22: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
0: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta przez rząd. Rada Ministrów przyjęła także szereg projektów ustaw dotyczących podatków.
1: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
0: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych. Deficyt około 280 miliardów. 40-latek z Gorzowa z zarzutami grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mundurowym udało się ustalić, że poszukiwany mężczyzna przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i kilka rodzajów narkotyków.
2: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
0: Mówi Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego. Złota polska jesień, taka jest teraz na południu kraju, nawet 23 stopnie i błękitne niebo.
3: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok. Depresja znika w mit.
20: Dla mnie jest bardziej letnio.
25: No warto tą witaminę D jeszcze póki się da ze słońca łapać.
0: Mówili nam mieszkańcy Katowic, a taka aura ma nam towarzyszyć do końca tygodnia.
26: SK Śląsk News.
24: Najpiękniejsza odsłona jesieni. Do Polski dotarło babie lato. Na Śląsku temperatury przypominają bardziej te letnie. Jest 22 stopnie powyżej zera i błękitne niebo.
3: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok. Depresja znika w mit.
27: Widzę, że przełom września, października, a pan w letnim wydaniu.
28: No proszę pana, pogoda idealna, no nie oszukujmy się.
20: Dla mnie jest bardziej letnio.
25: No warto tą witaminę D jeszcze póki się da ze słońca łapać.
28: Jest pięknie.
24: W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach był nasz reporter Darek Brombosz.
29: Tańca i koroście.
30: Tańca i koroście.
29: Czyli ESK w Radiu ESK.
31: 29 września, wtorek, 3 minuty po 15. Nie chcę się chwalić, Cinek, nie chcę ci przypominać, tak? Chociaż nie ukrywam, trochę mi przykro, bo ja mam cię imieniny, a ty jesteś tu już 15 minut i nic. Ani B, ani M, ani aha, kukuryku. Smutna sprawa.
32: No
31: ogólnie.
32: Wiem, no bywa tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret,
31: możesz,
32: później ci opowiem
31: jeszcze raz.
32: Możesz
31: naprawić ten błąd.
32: Okej!
33: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Ring my bell z Radio SK Age i Mata. I tę piosenkę chciałem zadedykować mojemu współprowadzącemu audycję Sańta Korościel, czyli SK, Michałowi Korościelowi, który, podobnie jak inni Michałowie, ma dzisiaj imieniny, Michale.
1: Ale dziękuję ci.
0: Bardzo proszę.
1: Nie spodziewałem się.
0: Najlepsze życzenia od całego narodu polskiego.
1: Bardzo jest
0: polskiego
1: to miłe.
0: Radia SK.
1: Nie spodziewałem się takich serdecznych życzeń, Cinek. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę. A jak myślisz, czy słuchacze nagrywają na SK-owym Messengerze głosówki z życzeniami dla ciebie?
1: No na pewno. Posłuchajmy może z 12.
0: No niestety jeszcze nie nagrali.
1: A, czyli zaciął nam się Messenger. Kurczę, ale nie fart. Może... akurat w moje imieniny. Dasz wiarę?
0: Może gdybym zaproponował im jakieś nagrody, ale czy to wtedy będą szczere życzenia?
1: Nie będą szczere,
0: nie,
1: po prostu
0: będą spóźnione i nieszczere.
1: Mamy awarię sprzętu. Nie, wiesz co, tak zupełnie serio. W pokoleniu naszych rodziców, moich, twoich, oni tam są po 70, to się obchodziło imieniny i były ważniejsze niż urodziny, a teraz mam wrażenie, w naszym pokoleniu 40-30-latków już nikt nie pamięta o imieninach, tylko urodziny są ważne. Imieniny odchodzą do lamusa i wiesz, co jest najgorsze? No. Że prawdopodobnie zbankrutują producenci kalendarzy, bo po co komu będą kalendarze, skoro nie będzie obchodziło nikogo, że 29 września jest Michała i Rafała.
0: Czy ty wiem, że jesteś smutny dzisiaj, bo zapomniałem o twoich imieninach, natomiast ja mam 11 listopada, więc moje imieniny wszyscy jadą do Warszawy maszerować i to jest jednak spore święto.
2: To jest super, a w Poznaniu jeszcze ci rogale pieką, bo wiedzą, że lubisz podjeść.

0: Take Me Back to Kygo w Radio SK. Proszę Państwa, mam 29 września i wiadomość trochę śmieszna, trochę straszna. Czytam właśnie, że jest sezon polowań.
1: Na co?
0: Trwa sezon polowań na chyba wszystko. Na jelenie, daniele, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, szopy, pracze i norki amerykańskie.
1: Jenoty są w Polsce, występują?
0: Także lepiej w ogóle nie wchodzić do lasu, szczególnie jeżeli przypominasz troszeczkę na przykład jenota.
1: Ja troszkę przypominam jenota. Mam taką ksywkę nawet. Troszkę jenot. Taką mam ksywkę. Ale przypomina mi się a propos tego, żeby nie wchodzić do lasu. Kiedyś był taki popularny obrazek, latał po internecie.
0: Mem.
1: O, można no, tak
0: fajnie, opowiedz mema, dawno nie było.
1: Aha. Donald Tusk był, nie? I było napisane tak. Dla jednych świetny przywódca narodu. Jedyna nadzieja dla Polski. Światło tego kraju. Aha. Dla drugich oszust, Niemiec, zwykły partacz. A dla myśliwego po prostu dzik.
2: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
7: I leci z SK-ą w nieznane!
8: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
9: Autopromocja.
10: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
15: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
14: No, tego z Media Expert.
15: No tak.
16: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Wielkie otwarcie D'Agrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, D'Agrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października D'Agrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
20: I po reklamie.
21: SK

0: Radio SK. Słuchajcie, kochani, jest taka akcja, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Jaki hit zacznie się dzisiaj? No jak myślisz, Cinku? Jak myślisz?
1: Nie wiem, odsłoń mi karty!
0: Sprawdźmy zatem.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: To będzie nowa piosenka Roxy, proszę Państwa. Dawniej Roxy Węgiel, ale już się odchodzi od węgla, więc została Roxy. Piosenka nazywa się Jesień trwa bez końca.
0: Aha, to niedobrze akurat, bo ja nie lubię, jak jesień trwa bez końca.
3: Ale piosenka jest dobra, wiesz skąd wiem?
0: Nie wiem.
3: Sprawdziłem w internecie komentarze, żeby wiedzieć, co myśleć o tej piosence. I
0: no
3: są
0: i
3: wszystkie, wszystkie są miłe.
0: A przeczytaj chociaż jeden.
3: Z każdym numerem upewniam się, że wybrałem najlepiej, jak się da, idolkę.
0: Kevin Mgley, małżonek.
3: Zarąbista piosenka, ktoś napisał, też.
0: Aha,
3: Kevin.
0: Też Kevin, no.
3: Jest też trochę takich komentarzy, których nie mogę przeczytać na antenie.
0: Wiarygodnych dziennikarzy.
3: One są ładne i miłe, te komentarze, ale dotyczą, są komplementami dotyczącymi urody.
0: Ale jest,
3: są bezpośrednie.
0: Okej, a jest coś o mnie?
3: Nie ma.
0: No to w takim razie wszystkie hity zaczynają się w SC, kochani. Roxy, jesień trwa bez końca, teraz.

0: to jest Radio SK, kochani.
1: Somebody's watching me, a teraz proszę Państwa o tym, co czują psy, gdy do nich mówimy. Bo naukowcy...
0: Skąd wiadomo, co czują psy, kiedy do nich mówimy?
1: Bo naukowcy zrobili badania z psami i dowiedzieli się, co czują. Otóż na początku, jak zaczynasz mówić do psa, no to wiadomo, że chodzi o ciepło głosu, barwę, o intonację, nie?
2: Tak, czyli tak.
1: Trochę jak do ciebie, nie? Jak mówisz tak, to jest miło.
2: Ja prawda? Teraz też merdam ogonkiem.
1: Natomiast potem okazuje się, że jeżeli dużo rozmawiasz z psem, to on zaczyna odczytywać pewne sekwencje z półgłosek, nie? Dlatego inaczej zareaguje, jak powiesz mu spacer, a inaczej, jak powiesz mu buda, nie?
2: Bardzo ciekawe. A słyszałeś o psie Pawłowa kiedyś?
1: Tak, słyszałem o psie Pawłowa.
2: Pies Pawłowa mówi swojemu koledze, wiesz co, zauważyłem bardzo ciekawą prawidłowość. Za każdym razem, kiedy się ślinie, to Pawłow zaczyna coś notować.
3: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Katowice, gotowi na wielkie emocje? Przez najbliższy weekend w Viva Padel odbędą się otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w padlu. Wstęp wolny. Przyjdź, poczuj sportowe emocje i zobacz na żywo, dlaczego padel bije rekordy popularności. A może chcesz spróbować sam? Umów się na bezpłatne zajęcia wprowadzające w Viva Padel Katowice. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce na darmowy trening. Viva Padel. Katowice na rozdzieniu.
10: I po reklamie.

0: MJ Deli w Radiu SK. Nie wiem, czy dokładnie wsłuchujesz się w tekst, ale tam jest taki fragment: krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. I ja mam ten problem. Ja wiem, o czym on śpiewa, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że ty akceptujesz mnie takim, jakim jestem.
1: A ja nie wiem tego, jeszcze pokaż. No, o, nie. Nie, muszę to jeszcze przemyśleć. SK Newsy za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
18: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
19: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
20: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
21: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
20: Spotkajmy się w Biedrze.
22: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
25: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
26: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
27: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żorach.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
29: Uwaga kierowcy, jeżeli podróżujecie DK1, to na wysokości Czechowic-Dziedzic w kierunku Katowic mamy kolizję kilku pojazdów tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Legionów. Tam lewy pas był zablokowany, jedźcie zatem ostrożnie. A na termometrach 21 kresek powyżej zera.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
27: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żorach, Aleja Jana Pawła II.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili go policjanci, którzy weszli do jego domu, a w plecaku znaleźli bagnet. Marta Łazarska zajmuje się sprawą. Powiedz, czego dowiedziałaś się w sądzie rodzinnym?
1: Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
0: Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówi sekretarz NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli. W taki sposób szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział na pytanie o sabotażach przeprowadzonych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania, ale nie zawsze to będzie odpowiedź wet za wet. Dodał, że Sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Dane Eurostatu pokazują, że Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu.
3: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi element kultury organizacyjnej pracy.
0: Komentuje Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Raz w miesiącu po kieliszek sięga 17% badanych, 35% mówi o całkowitej abstynencji.
4: SK Śląsk. Sport.
29: To będzie starcie, które zelektryzuje kibiców od pierwszej syreny. Już 4 października w Prizero Arenie Gliwice koszykarskie derby województwa śląskiego. Zmierzą się ze sobą ŁWiK GTK Gliwice kontra MKS Dąbrowa Górnicza.
5: Chcemy zrealizować przede wszystkim założenia trenera, którym jest granie szybko, agresywnie, bycie cały czas zdeterminowanym, żeby jednak obronić kolejną akcję i grać się po prostu lepiej.
29: Mówił Kacper Gordon, kapitan ŁWiK GTK Gliwice, a na najmłodszych kibiców czekają dodatkowe atrakcje, na przykład pokazy driftu.
4: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
6: Już 3 minuty po 16, a skoro tak, kochani, to sięgajcie do swoich Facebooków i zgłaszajcie się na naszym Messengerze, ponieważ będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka gra, że Cinek mówi, a powiedz jakieś warzywo na literę G, a wy mówicie gruszka, a my mówimy nie, bo to owoc i przegrywacie.
7: I odchodzicie z płaczem, bez nagrody.
6: Nie, tak
7: fajna naprawdę zabawa, tak się zabawić.
6: Są nagrody, zgłaszajcie się na naszym Messengerze, wysyłajcie swoje numery, będziemy dzwonić.

0: To bola Lady Gaga i pewien gagatek.
1: To ja byłem, kochani. Gramy w Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK. To się robi powoli tradycja w Radiu SK. Po 16 gramy w Państwa Miasta, gramy z panią i z panem. Pani to jest pani Basia. Cześć, Basiu.
2: Cześć, witam.
1: Po robocie już, Baśka, czy nie?
2: Właśnie po robocie.
1: A co robisz? Co robisz? Czym się zajmujesz?
2: Jestem nauczycielem.
1: A czego uczysz, Basiu?
2: Plastyki, techniki i paru innych rzeczy.
1: Ekstra, okay. Ekstra.
3: To spytaj mnie o coś.
2: Ale mogę, o co mogę zapytać?
1: O co pytasz uczniów?
2: Czym się charakteryzuje styl gotycki?
3: Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, lecimy dalej.
1: Lecimy dalej. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
4: Dzień dobry.
1: Mateuszu, czym ty się zajmujesz z kolei?
4: Robię ludziom dzień, bo rozwożę jedzonko.
1: Ale super. No to fajnie, dobra. Fajnie. Basia i Mateusz, dawaj zasady dla naszych graczy.
3: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka G jak punkt G.
1: Aha.
3: Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Basia, a potem Mateusz. Gramy.
1: No to gramy.
3: No to zaczynamy od Basi. Literka G, kategoria. Można to schować do kieszeni.
2: Grzebień.
1: Grzebień, oczywiście, że tak. 1-0 dla Basi.
3: I kategoria dla Mateusza. Nie można tego schować do kieszeni.
4: Granat.
1: Czego?
3: Granat.
4: Granat.
1: Technicznie można.
3: Teoretycznie można.
4: No, ale bez zawleczki.
1: No właśnie, okej, dobra, zaliczamy.
3: To uznajemy, bez zawleczki nie można.
1: 1-1. Ja miałem odpowiedź goryl.
3: No, Giewont na przykład.
1: Giewont, goryl, tak. No.
3: Wracamy do Basi. Basiu, twoja kategoria. Coś czarnego.
2: Nie wiem.
1: Goryl
3: na przykład. Albo guma. Guma taka na przykład. Opona.
1: 2-1 dla Mateusza.
3: Mateusz, jak się pewnie domyślasz, twoja kategoria, coś białego.
4: Garnitur.
1: Może być biały
3: garnitur.
1: Może być,
3: ale lepiej nie.
1: I w związku z tym Mateusz wygrywa.
3: Mateuszu, mamy dwa rodzaje nagród. To są butelki Radia SK i torby Radia SK. Możesz sobie wybrać. Co wybierasz?
4: To butelki. A kaucyjne?
3: Tak, warte 50 groszy. Oddasz sobie, jesteś do przodu pół złotówki. Torba dla Basi. W takim razie dziękujemy wam za grę i miłego popołudnia.
4: Dzięki.
1: Siema, pa. Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Bardzo fajna jest ta piosenka, Wasted w Radiu SK. Co tam, Cinek, u ciebie w kalendarzu dzisiaj?
1: Mamy wtorek, 29 września i to jest dzień kawy, przy czym jest już 20 minut po godzinie 16, więc jeżeli ktoś nie może spać po kawie, to lepiej, żeby już tej kawy może nie pił z okazji tego święta, ponieważ mu się dzień kawy zmieni w noc kawy.
0: Tak, a wiesz, jaka jest ulubiona kawa motocyklistów?
1: Ciekawa.
0: Kawasaki!
1: Moim zdaniem inna.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Nocowałeś kiedyś w prawdziwym kontenerze morskim? Czas to zmienić. Poznaj Skandynawia Resort w Zatorze. Największy w Europie resort zbudowany z kontenerów morskich. Położony tylko 2 km od Energylandii. Jesienią i zimą czekają tu na ciebie ciepłe domki, strefa spa oraz menu Scandi Restaurant. Planujesz wesele, chrzciny, urodziny lub event firmowy? Zachwyć gości w naszej spektakularnej kopule sferycznej. Zorganizuj niezapomniane przyjęcie i przeżyj coś unikalnego. Rezerwuj na skandinawiaresort.pl.
8: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: I po reklamie.

0: Daddy Cool, Bonnie M w Radiu SK. Proszę Państwa, sytuacja mrożąca krew w żyłach w Warszawie. Stołeczni policjanci otrzymali zgłoszenie. Aha. Słuchajcie, kochani, przyjedźcie szybko, bo kangur zawisł na ogrodzeniu i trzeba zwierzęciu pomóc, bo żyje, zawisło na ogrodzeniu. No i policjanci przyjechali i okazało się, że to nie jest kangur, tylko Daniel.
1: To wiesz co, jeżeli on zawisł na ogrodzeniu, to moim zdaniem jest łoś.
0: Może być łoś, ale pomogli mu, wiesz? Pomogli mu. Albo to mógł być też kangur Daniel, to mógł być Daniel, to mógł być łoś Daniel. W każdym razie policjanci nie łosie.
1: Łoś Maciek.
0: Policjanci okazali się naprawdę nie łosiami i pomogli temu zwierzu.

0: Diesel jest po 9,19. Widziałeś Cindek? Teraz pokazują dopiero w telewizji. A ja mam diesla.
1: A dobrze, ja mam benzynę.
0: Ty, a jak ja bym do diesla lał benzynę, to są jakieś realne ryzyka dla mojego silnika,
1: nie,
0: że tak zarymuje?
1: Nie, nie.
0: Nie ma,
1: ty
0: zupełnie?
1: Możesz spokojnie. Znaczy, słuchacze nie polecamy, natomiast ty masz taki samochód, że możesz lać normalnie, co chcesz.
0: A
1: tam.
0: No to w takim razie taniej będzie, taniej.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Cappuccino, kafe latte.
14: Co robisz?
13: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
15: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Poza to był nic, to artystka o pseudonimie Liwka, a Liwka to jest skrót od jej prawdziwego imienia. Jak ma na imię, jak myślisz?
1: Mariola.
0: Tak. Nie, żartuj, Oliwka. SK News za chwilę. Radio SK.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października Dagrasso Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
13: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
20: Natalia Czarnuch, cześć. Szczyt komunikacyjny cały czas trwa. Wyhamujecie na 86. Przytykają się pasoty strony tyłów w kierunku Kato jeszcze przed Murckami. Korek też na DK94 w Dąbrowie Górniczej, a zwiększone natężenie ruchu obserwujemy również na autostradzie A4. To z kolei w Mysłowicach.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej.
18: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B03X.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
1: 17. Agata Chruściak. Zapraszam na ławie oskarżonych. Wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. O szczegółach Michał Skolimowski.
16: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
1: Na razie nie wrócą do placówki. To młodzież ewakuowana rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant. I to mogło doprowadzić do pożaru, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
21: Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
1: Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Dobrze im poszło. Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom w szpitalu Matki Polki. To w Polskim Dniu Głośnego Czytania.
22: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
23: Czy to jest według Was ciekawe, jak piłkarze czytają?
24: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania też jest takie ciekawe czytanie.
25: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich.
1: A bajki czytali Marek Hanusek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
26: SK Śląsk News.
20: Dziś obchodzimy Dzień Kawy. To jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Kawa może być też elementem zdrowej diety. Mówi Patrycja Mochocka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu.
27: Sama czarna kawa jest niskokaloryczna, bowiem zawiera od 3 do 5 kilokalorii. I kaloryczność zwiększa się dopiero, gdy dodamy do niej dodatki takie jak cukier, śmietankę, mleko czy syropy. Kawa z łyżeczką cukru i mlekiem to od 60 do 120 kilokalorii.
20: A na przykład pumpkin spice latte to już od 300 do 400 kalorii.
26: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
28: Dwie minuty po 17:00 jesteśmy w dobrych nastrojach, chociaż na pewno nie pan Teodor. Pan Teodor nagrał głosówkę na eskowym messengerze, że dzisiaj rano szedł ulicą Mickiewicza w filcowym kapeluszu z bordowym rondem i wiatr mu go zwiał. I
29: teraz jaki to kapelusz dokładnie?
28: Brązowy, filcowy.
29: Taki bardziej fedora, czy bardziej, nie wiem, trilby, czy może panama, albo może takie bardziej sombrero?
28: Nie rozumiem nic.
29: Okej.
28: Po prostu powiedział, że filcowy, brązowy z bordowym rondem.
29: Okej.
28: Gdyby ktoś widział taki kapelusz, proszę pomóc, nagrywać głosówki na eskowym messengerze. Za każdą najmniejszą wskazówkę będą nagrody.
29: Tak, będzie nam torba eskowa między innymi. Brązowa, filcowa, z bordowym paskiem.
28: Czekamy na wasze głosówki.

0: Co jeśli śpiewa Carla Fernandez w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Radio SK jest bardzo blisko swoich słuchaczy. Się pomagamy naszym słuchaczom, a konkretnie słuchaczowi Teodorowi.
1: Teodorowi, tak.
0: Który dzisiaj rano na ulicy Mickiewicza zgubił kapelusz. Kapelusz zwiał mu wiatr z głowy. To tak, był kapelusz brązowy, filcowy.
1: Filcowy, no.
0: Z takim bakłażanowym rondem. Takim
1: bordowy bardziej, no.
0: Burgundowym troszeczkę.
1: Aha, aha.
0: No jeżeli ktoś coś wie, to prosimy o pomoc. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Witam dzisiaj w lokalnych wiadomościach. Mówili, że w rejonie Katowic leciał mały, niezidentyfikowany obiekt latający.
0: Aha.
2: Może by się w końcu tym zainteresować. Powiedzieli tylko, że leciał w kierunku Sosnowca, więc nie wiem, czy znajdziecie.
1: Panie Teodorze, no nie wiem, jest w kierunku Sosnowca. Dlatego pana mamy nagrodę, no bo jednak naprowadził nas na pewien trop, prawda? To
0: tak.
1: Może temu panu, który tę głosówkę nagrał, wyślemy butelkę.
0: Oczywiście, wyślemy mu butelkę.
1: Tak.
0: Butelkę Radia SK, nie inną butelkę.
1: Oczywiście. A innych zachęcamy do dalszej pomocy Teodorowi. Nagrywajcie głosówki na naszym eskowym Messengerze, gdzie jest kapelusz filcowy, brązowy, tam bakłażanowy.

0: We Own It, czyli Burj Khalifa w Radiu SK. Witajcie, kochani, nie, tu Sońta i Koroście.
1: Wiz Khalifa.
0: A.
1: Two Chainz. Burj to jest budynek, wiesz, w Dubaju.
0: Okej, przestań mędrkować, lepiej powiedz coś ciekawego, Cinek.
1: Mam bardzo ciekawą wiadomość z Wielkiej Brytanii. Tam grupa brytyjskich uczennic stworzyła internetową petycję, w której żądają wprowadzenia zakazu wykorzystywania mundurków szkolnych w filmach dla dorosłych.
0: Chcesz mi powiedzieć, Marcin, że w filmach dla dorosłych wykorzystuje się mundurki szkolne?
1: Tak, ale one chcą usunięcia tych mundurków. I to jest, ja też poparł tą petycję, ale mi się wydaje, że twórcom filmów dla dorosłych o to właśnie chodzi. O usuwanie mundurków.
0: Właśnie, wiecie, dziewczyny, że jak oni pousuwają mundurki, to będą całkiem goli. Kto to widział? Film dla dorosłych z samymi gołymi. Dajcie spokój, przemyślcie lepiej to. Za chwilę będzie Zalia, tylko kochaj mnie i będą odwiedziny pani Jadzi, bo widzę, że już wtargnęła do naszego studia, ale zachowuje się bardzo kulturalnie. Pani Jadziu, proszę już mówić, bo już włączyłem mikrofon. Witamy panią bardzo serdecznie. Czy pani chodziła kiedyś... proszę bliżej mikrofonu. Czy pani chodziła kiedyś w mundurku szkolnym?
2: Ja nie, ale moje dziecko chodziło.
0: O.
2: To znaczy ja miałam nie mundurek, tylko fartuszku się chodziło.
0: A ma pani ten fartuszek jeszcze przy sobie?
2: Nie, ale mam zdjęcie takie.
0: O, to proszę pokazać.
2: Klasowe.
0: To ja zaraz puszczę dżingiel, a pani pokaże zdjęcie klasowe.
2: Dobrze. Klasowe, ty
0: prasowe. Ja wiem.
3: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
7: Wielkie otwarcie Dagrasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, Dagrassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października Dagrasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
8: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Somber, my body isn't ready w Radiu SK. To jest audycja SK, jedziecie z pracy do domu, a my opowiadamy wam o rzeczach, o których nigdy nie słyszeliście albo słyszeliście. No nic, bo ja mam 42 lata i cały czas czegoś się dowiaduję.
1: Tak.
0: Bo czasami na przykład jak zamawiasz sobie picie w restauracji, to widzisz tam kostki lodu i czasami one są białe, a czasami są przezroczyste. I ja wiem dlaczego teraz już, wiesz?
1: Dlaczego? Nie.
0: Jeżeli
1: nie
0: zrobisz kostki lodu z wody z kranu, lejesz z kranu do lodu, do zamrażarki, to one są wtedy białe.
1: Aha.
0: A jeżeli robisz je z wody przegotowanej, to one są przezroczyste. Dasz wiarę?
1: Powiem ci, że zaskakująco dużo wiesz o robieniu lodu.

0: SK, audycja SK w Radiu SK. Sonia i Korościel, co za dzień dzisiaj jest?
1: Cinek? Dzisiaj jest ogólnopolski dzień głośnego czytania, także mogę ci coś przeczytać.
0: Nie, niekoniecznie, ale mieliśmy kiedyś z Cinkiem taki pomysł, niewykluczone, że go wdrożymy, żeby czytać stróżom nocnym i akcja nazywałaby się Cała Polska czyta cieciom.
1: Co wy na to? Radio
2: SK, autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
7: I leci z SK-ą w nieznane!
8: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
15: Nie, a powinno?
14: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
15: I możesz z nich korzystać?
14: Jasne, w każdej chwili.
15: To i ja się zapiszę.
14: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
16: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
17: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
18: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
19: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
20: Światowa wystawa Titanic jest już w Katowicach. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Prawdziwa historia, prawdziwe eksponaty już w Katowicach. Bilety dostępne na titanic.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
23: I po reklamie.

0: To Flow i Talking Body w Radiu SK. Będziemy z Cinkiem spadać. Ja przyszedł Michał. Michał, podkreślam, przyszedł Michał Hanczak. I ja też jestem Michał. I my mamy dzisiaj imieniny. Cinek, teraz... chcesz nam złożyć życzenia
1: tak,
0: jeszcze raz?
1: Jak się pewnie domyślacie, będą szczere w związku z tym wymuszeniem. Wszystkiego najlepszego, drogi
2: dzięki.
1: Michale.
2: Jeden w ogóle się nie spodziewałem.
1: Z okazji imienin.
2: Ale miło, że pamiętałeś.
1: Pamiętałem, jak widać.
2: Dziękujemy.
1: Proszę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
14: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 31.
23: Piękna polska złota jesień, trzeba przyznać. Na termometrach około 20 na plusie, tyle wskazują teraz słupki rtęci w Chorzowie czy w Rudzie Śląskiej. Jutro aura też ma być przyjemna. Warto wybrać się może na jakiś jesienny spacer. Tym bardziej, że jakość powietrza teraz naprawdę dobra, smog nam nie dokuczy.
22: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
21: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Zawierciu, ulica Jałowcowa 2.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po śmierci 5-latki z Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. Ojciec dziecka odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Nie udało się jej uratować. Ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Wyciek substancji chemicznej w Złocieńcu w Zachodniopomorskiem to na terenie jednostki wojskowej. Poszkodowany został pracownik firmy zewnętrznej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
20: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
1: SK Sport News.
0: Tym razem bez sukcesu Hubert Hurkacz przegrał z Alejandro Fokiną w finale turnieju ATP w Szendu. Choć w drugim secie miał aż 4 piłki setowe, nie był w stanie ich wykorzystać. Kolejna szansa w piątek, wtedy biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. Wczoraj podopieczni Jana Urbana byli momentami bezradni. Ze Szwecją Polacy przegrali 1-3.
20: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
1: SK Śląsk. News.
23: Sprawa środków zapobiegawczych wobec posła Wojciecha Króla na razie bez rozstrzygnięcia. Śledczy zarzucają posłowi popełnienie przestępstw korupcyjnych, choć prokuratura europejska domagała się tymczasowego aresztowania ze względu na obawę matactwa. Sąd rejonowy Katowice Wschód nie zgodził się na areszt. Ja się czuję niewinny, mówi poseł Wojciech Król.
2: Zostałem wciągnięty w sprawę, którą pani prokurator dość dynamicznie próbuje rozwinąć. Myślę, że chodzi o to, żeby te środki były jak najbardziej dotkliwe, żeby wręcz mnie upokarzały.
23: Szczegóły sprawy na sk.pl.
19: Imprezka. Imprezka.
24: Imprezka.
19: Imprezka.
25: Tak od godziny chodzę i mam wrażenie, że coś tak dziwnie mi pachnie. No i właśnie odkryłem, że przez ostatnią godzinę po zjedzeniu kanapki jestem cały w majonezie. Także to będzie naprawdę tłusty program. Koszula chyba do prania od razu. Hanczak, zapraszam. To może piosenka na złagodzenie nerwów, a ja idę się wyprać. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
26: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Trochę się czuję jak loser z tytułu tego właśnie hitu Tame Impali. Tak się ładnie dzisiaj wystroiłem i proszę bardzo, urąbany już majonezem. Majonez jednak jest szkodliwy. No zaprałem, zobaczymy. Swoją drogą w trakcie kilku tych hitów też odkryłem, że nie tylko koszulę upaprałem majonezem. Także to cały ja jestem. Mam nadzieję, że wy dzisiaj we wtorek nie daliście żadnej plamy. Sprawdźmy zresztą 664-402-302, czy tak właśnie jest, czy tak właśnie nie jest. Ja wam będę zadawał pytania, a wy będziecie odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Można dzwonić właśnie teraz 664-402-302. No i poniekąd oczywiście spodziewajcie się pytań, które będą powiązane z tematem, który mnie napadł przed chwilą. 664-402-302. Ja na pytanie, czym można się ubrudzić na pierwszą literę mojego imienia, czyli Michał, odpowiadam, że M jak majonezem, ale sprawdźmy, jak to z wami. Halo, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Dorota.
0: Dorota, czym można się poplamić na pierwszą literę twojego imienia?
1: Domestosem.
0: Ojejku, ale to od razu wygryzie dziurę. To w sumie miałem zapytać, czym można odplamić potem ubranie, ale widzę, że ty już nie masz ubrania. Błagam, nie róbcie tego w domu. A Dorota, mam nadzieję, że nie używasz tego do plamienia swoich ubrań. Shakira, Whenever, Wherever, już teraz. Okay,

0: z obroczką na palcu i mikrofonem w dłoni Damiano Dawid na antenie Radia SK w imprezie The First Time. Ale to nie będzie pierwszy raz, kiedy zabierzemy was w nieznane. Byliśmy już na Cyprze, byliśmy w Hiszpanii, gdzie teraz powędrują nasi słuchacze razem z naszą porankową ekipą. O tego nie wie nikt, ani oni, ani wy, ani ja. No i na tym polega cała zabawa, że wiemy kiedy, pod koniec października, wiemy, że na weekend, wiemy, że z naszą poranną ekipą, ale nie wiemy, dokąd was zabierzemy na ten weekend. Czy będzie ciepło, czy będzie zimno, czy będzie ładnie, czy będzie brzydko. Nie, no podejrzewam, że będzie przede wszystkim przygoda. Odlot ściśle tajny powraca, już można się zgłaszać, żeby z nami taki weekend spędzić. Gdzie? Dowiecie się na lotnisku. A zgłoszenia za darmo w naszej mobilnej apce.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wrzesień, a ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
13: Spokojnie. Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
12: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
13: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
12: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
14: I po reklamie.

0: Lata mijają, a ten hit brzmi cały czas doskonale. Jak ten David Guetta to zrobił? Razem z Kid Karim, tutaj Memories na antenie Radia SK na 20 minut przed 19. Dzisiaj w kalendarzu nietypowych świąt mamy dzień hipochondryka, czyli to taka osoba, która szuka w sobie różnych problemów zdrowotnych, różnego typu chorób i się boi. I tak naprawdę to mam wrażenie, że poniekąd większość z nas po trochu przynajmniej jest hipochondrykami i może dzisiaj świętować. Na przykład część z was na pewno ma dzisiaj problemy z oczami i jakoś nie widzi siebie jutro w pracy, prawda? Kaśka Sochacka i szum nie w uszach, chociaż poniekąd w uszach też, za chwilę.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Nocowałeś kiedyś w prawdziwym kontenerze morskim? Czas to zmienić. Poznaj Skandynawia Resort w Zatorze. Największy w Europie resort zbudowany z kontenerów morskich. Położony tylko 2 km od Energylandii. Jesienią i zimą czekają tu na ciebie ciepłe domki, strefa spa oraz menu Scandi Restaurant. Planujesz wesele, chrzciny, urodziny lub event firmowy? Zachwyć gości w naszej spektakularnej kopule sferycznej. Zorganizuj niezapomniane przyjęcie i przeżyj coś unikalnego. Rezerwuj na skandinawiaresort.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Piąte urodziny Dope House. Sobota, 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indep, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.

0: bez końca to można by było dostawać wypłatę, ale żeby pracy nie było tak, że jest jej nieskończenie wiele, nie? To by było super. Oskar Sims, bez końca, przed godziną 19 na antenie Radia SK, ale jak ma się wypłatę, to można sobie potem kupić jakąś zabawkę. Tak, tak, okazuje się, że dorośli kupują sobie bardzo dużo zabawek, nawet jeżeli nie mają dzieci, kupują je dla siebie i o tym trochę po godzinie 19 pogadamy. Jestem bardzo ciekawy, czy ostatnio, drodzy dorośli, kupiliście sobie jakąś zabawkę i co to było. Można zostawić głosówkę i się pochwalić. Na Messengerze Radia SK. Radio
1: SK. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indep, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Wielkie otwarcie da Grasso Dąbrowa Górnicza. 100 pizz i 100 Pepsi gratis. 1 października przyjdź i zgarnij vouchery na pizzę, da Grassowe kubki do pizzy oraz koszulki. Zapraszamy 1 października, da Grasso, Dąbrowa Górnicza, Centrum Handlowe S1.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy 2 nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
15: I po reklamie.
16: Śląsk na czasie.
17: Biegacze już można powiedzieć, że odliczają. Natalię Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Do rozpoczęcia tegorocznego Silesia Maratonu zostało kilka dni, od 2 do 4 października. Po raz pierwszy ta impreza przyjmie formę 3-dniowego festiwalu biegowego. W programie znalazło się 5 dystansów. Silesia 5K Run, Silesia 10K Run, Silesia Half Marathon oraz Silesia Maraton i Silesia Ultramaraton na dystansie 50 km. Dzięki tak szerokiej ofercie w wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno początkujący biegacze, jak i doświadczeni zawodnicy gotowi zmierzyć się z królewskim dystansem. Przypomnę, Silesia Maraton od 2 do 4 października.
18: Muzyką się żyje.
0: Za kilka dni nowy album Wiktora Waligury, czyli młodego artysty, którego na pewno kojarzycie z tego hitu. To cztery pory roku, czyli hit, który podbił nie tylko naszą playlistę wiosną i latem tego roku. Wiktor Waligura nie ukrywa radości z tego sukcesu.
16: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię, prywatnie lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: Teraz będzie można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukaże się album Krótkie historie o miłości. Tego dnia artysta zacznie też trasę koncertową promującą płytę, wystąpi w Warszawie, a potem jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Imprezka. A u nas za chwilę wystąpi Prima Ballerina, no a konkretnie to Margaret, która zaśpiewa swój nowy hit. Ona też się szykuje do wielkiego koncertu, ten 11 grudnia na warszawskiej scenie. Można już nabywać bilety. No i tego hitu na pewno też nie zabraknie. Tuchanczak, witajcie!

0: Agata napisała, że rusza na siłowni, żebym zagrał coś mocnego gitarowego. Będzie! Damiano Dawid był, będzie Nickelback, ale wcześniej coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo się cieszę, że w imprezie będę mógł zagrać nowy single Clean Bandit, bo bardzo lubię tę grupę. Pamiętacie na pewno takie hity jak Rather Be, Rockabye, Solo, Symphony. No naprawdę oni mają na koncie takie sztosy, że aż tylko zacierać ręce, kiedy wydają coś nowego, a zbliża się nowy ich album. Mamy zwiastun. To jest kawałek pod tytułem Company, nagrany wespół zespół z wokalistką Chloe i z artystą o nazwisku Oh My Lay. No to oh my god, jaka to fajna piosenka, jaka to fajna nowość. Posłuchajcie, Clean Bandit Wesce.

0: Czy to, że zagrałem hit Kuby i Kuby pod tytułem Chłopaki właśnie w tym momencie, to przypadek? No nie sądzę, bo tak chciałem tylko przypomnieć, że jutro mamy Dzień Chłopaka. A że w sumie każdy mężczyzna jest takim chłopakiem, takim dużym dzieckiem, no to ucieszy się nawet z zabawki. Zresztą jak pokazują statystyki na razie ze Stanów, okazuje się, że bezdzietni dorośli i chłopcy i dziewczynki dorośli kupują już więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Tak, tak. Okazuje się, że dorośli bardzo chętnie kupują różnego typu zabawki. Czasami po to, żeby sobie grać, bawić się, a czasami dla swojej kolekcji, żeby powiększać swoje zbiory, bo chodzi na przykład o jakieś popularne figurki czy innego typu gadżety. No i tak sobie pomyślałem, że sprawdźmy, jak to jest u nas. Drodzy dorośli, jaką zabawkę ostatnio sprawiliście przede wszystkim dla siebie? Nawet jeżeli macie dzieci, a jak nie macie dzieci, to tym bardziej. Może właśnie do swojej kolekcji, a może po prostu po to, żeby się beztrosko bawić. Czekam na wasze przyznawki i wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czym się cieszą nasi słuchacze, kiedy się bawią. Rita Ora i Age z Matą za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
7: I leci z SK w nieznane.
8: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
13: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indeb, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
14: Poleca Radio SK.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
17: Wrzesień, a Ty nadal zastanawiasz się, gdzie studiować?
18: Spokojnie! Bogowie wiedzą, że na dobrą decyzję wciąż jest czas.
17: Rekrutacja w Akademii Humanitas nadal trwa. Psychologia, prawo, dietetyka, informatyka, elektroradiologia i inne kierunki.
18: Wybierz swoją drogę i zacznij studia już tej jesieni.
17: Zrób pierwszy krok. Sprawdź ofertę na humanitas.edu.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24,39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Dzieci tę sombra wieczorową porą wchodzą doskonale. To imprezka w Esce, Hanczak z tej strony. 16 minut nam zostało do godziny 20. O zabawach i zabawkach dzisiaj w imprezce tych dla dużych dzieci, chociaż okazuje się, że te dziecięce zabawki cieszą się dużym powodzeniem także wśród dorosłych, a w Stanach to nawet ci bezdzietni dorośli częściej kupują zabawki niż ci, którzy dzieci mają. No tak mówią badania. No więc pytam was, co drodzy dorośli ostatnio sobie kupiliście jako zabawkę. Jakoś tak sami panowie praktycznie nagrywają głosówki, ale dobrze, będą inspiracje na jutrzejszy dzień chłopaka. Paweł?
1: Takich zabawek, które nabyłem ostatnio, to nabyłem konsolę retro i gram w starą kontrę.
0: Ach, nie ma to jak stare gry. Ostatnio też walczyłem z grą, z którą się utożsamiam, czyli z Pac-Manem, bo on zjada wszystko po drodze. No to jeszcze Robert z głosówką z Messengera Eski.
2: Duzi chłopcy kupują sobie zabawki dla dużych chłopców, więc kupiłem sobie kłada.
0: Bardzo proszę, droga zabawka i duża rzeczywiście. Jest jedna dziewczyna, jedna jedyna, która się do mnie odezwała, ale nie nagrała głosówki, tylko napisała, bo podobno się wstydzi, nie wiem czemu i czego i czemu. Sandra napisała, że jak się bawić, to pingwinkiem. Nie rozumiem, dlaczego się wstydziła maskotki. Pluszowa, fajna. Why wait to say, at least I did it my way.

Miley Cyrus przed godziną 20 ze swoim nowym hitem na antenie Radia SK. Po 20, no między innymi opowiem o urodzinach, które zawsze ściągają tłumy ludzi do Katowic tym razem, ale też z kimś z was zagram. W grę, którą być może kojarzycie z wakacjami, z koloniami albo z jakąś zieloną szkołą. Ta gra nazywa się Szczerość czy Odwaga. Czy mam tutaj po drugiej stronie szczerych albo odważnych, którzy chcą zgarnąć eskowe gadżety, m.in. nasze skarpetki? Zapraszam, 664-402-302, można zgłosić się SMS-em albo na Messengerze Radia SK, tylko zostawcie namiar na siebie.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Cappuccino. Kafe latte.
8: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Piąte urodziny Dope House. Sobota, 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indeb, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
15: I po reklamie. Śląsk na czasie.
16: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie. Przed nami piąte urodziny Dope House, ta impreza już 3 października. To będzie jeden z największych tegorocznych koncertów rapowych w Katowicach. Na scenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego wystąpią m.in. Gibbs, Olson, Fonos czy Cooks, a także goście specjalni. W tym roku będą to Kukon i Guzior. Całe wydarzenie, tak jak powiedziałam, tradycyjnie odbędzie się przy ulicy Słowika i Antalla 1 w katowickim MCK-u. Otwarcie drzwi zaplanowane jest na godzinę 17, natomiast start koncertów około 18.30. Przypomnę zatem, ta rapowa uczta. Już w najbliższą sobotę 3 października bilety możecie nabyć w sieci.
17: Muzyką się żyje.
18: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób, a najbliższa impreza w sobotę. Tego dnia w Katowicach odbędą się piąte urodziny Dope House. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo. Na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu, czyli m.in. Gibbs, ale nie zabraknie też specjalnie zaproszonych gości, to choćby Kukon czy Guzior. Bądźcie czujni, bo w Esce jest szansa na zaproszenie na te urodziny. Nicole Scherzinger ma ostatnio jakiegoś pecha, no bo koncertuje w tej chwili z grupą The Pussycat Dolls. Panie wróciły do wspólnych występów, świętując 20-lecie debiutanta płyty. Były niedawno w Polsce, no i tu Nicole miała małą wpadkę przez zepsuty odsłuch. Techniczna usterka opóźniła jej wejście na scenę podczas jednej z piosenek, przez co pozostałe wokalistki przez większą część utworu były na estradzie bez niej. Teraz jednak Nicole miała groźniejszy wypadek. Niedługo przed koncertem w Düsseldorfie wokalistka niechcący oblała się wrzątkiem. Poparzyła sobie nogę. Nie odwołała jednak występu i pojawiła się na scenie, a o poparzeniu opowiedziała potem na Instagramie.
19: Preska.
18: Jeżeli właśnie robicie sobie herbatę, uważajcie, bądźcie ostrożni. Ale jak już sobie ją zrobicie, to zgłoście się do zabawy Szczerość czy Odwaga. Czekam na chętnych, nagrody też na was czekają. Można zgłosić się na Messengerze Radia SK. 2 po 20, Tuchanczak, dobry wieczór.

0: Wróciliśmy na chwilę do czasów Discmanów i Walkmanów i do czasów, kiedy ja grałem w szkole, a w sumie to na zielonej szkole, pamiętam, Szczerość czy Odwaga, albo Prawdę lub Wyzwanie, jak kto woli, różne są nazwy. I zagrałaś w to kiedyś?
1: Chyba tak, ale to już naprawdę w dawnych czasach.
0: No to teraz zagramy w nowych czasach, w dorosłym życiu, w Szczerość czy Odwagę. Słuchaj, polega to na tym, że za chwilę wybierasz albo Szczerość, albo Odwaga, albo zadaje ci pytanie, albo daje ci jakieś zadanie do wykonania. Jeżeli wykonasz, odpowiesz prawidłowo, to znaczy szczerze, to masz nagrody. Chyba że chcesz odwrócić rolę i zadawać pytania, bądź dawać zadania mi, ale wtedy zrzekasz się nagród. Chyba że nie podołam. Co wybieramy?
1: Wolałabym to drugie.
0: Chyba
1: tylko
0: żartujesz.
1: Nie mam odpowiedniego pytania.
0: To się jeszcze nigdy nie zdarzyło w historii tej zabawy na antenie Radia SK. Ja się tego bardzo boję. To nie, to może ty wybierz.
1: No dobrze, to może Szczerość tym razem.
0: No i padło to słowo na antenie, a więc będzie pytanie dla ciebie i musisz być teraz szczera. Iza, pytanie będzie dotyczyło trochę pracy. Jaka jest rzecz, która została przez ciebie zrobiona w miejscu pracy, w czasie pracy, a której wiesz, że nie powinnaś robić. I teraz się dopiero do tego przyznasz, przemi wobec. No dawaj, rachunek sumienia teraz, co ja takiego w pracy zrobiłam. Niech to będzie coś takiego, wiesz, pikantnego, wstydliwego. Chcemy wiedzieć wszystko. Wyjmij to na wierzch.
1: Nie wiem, kurczę. Nie wiem.
0: Jeszcze dam ci chwilę. Na pewno jest coś takiego. Każdy ma coś na sumieniu. Co robiłaś w czasie pracy, czego nie powinnaś robić wtedy?
1: Śmiałam się po cichu z klienta.
0: O, a w jakiej branży pracujesz?
1: Żeby nie robić reklamy.
0: Nie, ja pytam tylko o rodzaj, nie pytam o firmę. Aż taki nie jestem wścibski.
1: No dobrze, to uogólnijmy to do obsługi klienta.
0: No dobrze.
1: Może.
0: Myślę, że każdy, kto pracował z klientem, czasami trafił na takiego, z którego albo drwił trochę sobie na boku, albo go tak wkurzył, że no, wyzwał go w myślach od najgorszych. Chociaż znam takich, co wyzwali i naprawdę już nie pracują z klientem, no to się zdarza. Dobrze, Iza, no powiem ci, nie było łatwo, ale coś z ciebie wyciągnąłem, więc zestaw naszych eskowych gadżetów ze skarpetkami w roli głównej jest dla ciebie.
1: Super. Na jesień jak najbardziej.
0: Bardzo proszę i świeżutkie, nienoszone. Eloner, Back to Yours, to nowość Westę. I've been going back to yours. I've been fighting.

0: imprezka, tu SK Hanczak z tej strony i Sanach oczywiście, cicho sza. Już o tym, co trzeba zrobić do pracy na przykład, cicho sza, albo do szkoły na jutro, co trzeba przynieść też, drogie dzieci, cicho sza, bo rodzice nie będą po nocy jeździć i szukać na przykład Bristolu albo bibuły. Za kilka chwil Sherpol i Dua Lipa, będzie też Kuba i Kuba z hitem Stygnie lato. A że w kalendarzu dzisiaj nie tylko jest dzień hipochondryka, o czym już mówiłem, ale jest też dzień kuriera, to ja w takim razie uruchamiam Messenger Radia SK, żebyście mogli swojego kuriera pozdrowić. Tego, który nosi wam te wszystkie ciężkie paczki, które zamawiacie w internecie. Ewentualnie kurierzy też mogą pozdrowić siebie nawzajem albo swoich ulubionych klientów. Zapraszam. Głosówka na Messengerze SK. Mile widziana. Radio
1: SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje. Poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Katowice, gotowi na wielkie emocje? Przez najbliższy weekend w Viva Padel odbędą się otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w padlu. Wstęp wolny. Przyjdź, poczuj sportowe emocje i zobacz na żywo, dlaczego padel bije rekordy popularności. A może chcesz spróbować sam? Umów się na bezpłatne zajęcia wprowadzające w Viva Padel Katowice. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce na darmowy trening. Viva Padel. Katowice na rozdzieniu.
9: I po reklamie.

0: No i wystygło, chociaż początek tej jesieni całkiem ciepły. Kuba i Kuba w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 21. Dzisiaj dzień kuriera, więc można pozdrowić swojego kuriera. No i Marta napisała na Messengerze Radia SK, że pozdrawia kuriera Filipa, z którym po pierwsze jest po imieniu, a po drugie najczęściej żegna się z nim słowami do jutra. Ale ty musisz dużo zamawiać. No chyba, że to jest kurier, który do ciebie do pracy przyjeżdża. Jest też głosówka od Kariny. Panie jakoś się uaktywniły, widzę.
1: Pozdrawiamy naszego małego, biednego kuriera Damiana. Przepraszamy za tą trampolinę po nartach 5 lat temu. Szkoda, że już u nas nie jeździ, ale kurier Krzysiu też jest spoko.
0: Trampolina i narty? No ja się nie dziwię, że Damian już nie jeździ na waszym rejonie, bo on po tym jak wnosił pewnie na któreś piętro te wszystkie ciężkie rzeczy, to już nie ma siły i zdrowia. No ale na cześć wszystkich kurierów...

DJ i producent Kygo, zremiksowany przez innego DJ-a producenta Robina Schulza. To Take Me Back na antenie Radia SK przed godziną 21. No nie da się od tego uciec, nie da się ukryć, drodzy studenci i wykładowcy, w tym tygodniu początek roku akademickiego. Ale my trochę ten powrót do tej rzeczywistości na studiach staramy się ułatwić. I to już od samego rana, bo Jankę, Skama i Wiktor co rano mają dla was trochę elektronicznych gadżetów, które może po tych pierwszych trudach i znojach po zajęciach pomogą wam się zrelaksować i odreagować. Są tablety, są smartfony, są głośniki i jeszcze inne rzeczy. Na sk.pl znajdziecie szczegóły i tam też możecie się zgłosić. No i bądźcie czujni od samego rana, bo oni jutro mogą do was zadzwonić.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje. Poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Śląsk na czasie.
13: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W weekend 3 i 4 października w klubie Viva Padel przy ulicy Mackiewicza odbędą się otwarte Mistrzostwa Województwa Śląskiego w padlu. Wstęp jest wolny, a każdy może przyjść i zobaczyć turniejową rywalizację na żywo. Na tą imprezę w Katowicach zaprasza Radio SK. Tymczasem piąte urodziny Dop House już 3 października. Na scenie m.in. Fonos, Gips czy Olson. Tę imprezę nakręca Radio SK. Uwaga, będziemy rozdawać bilety. Także bądźcie czujni. Więcej info z naszego regionu na sk.pl.
14: SK Śląsk News.
15: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. PKM Katowice ma wartą 4 miliony złotych instalację fotowoltaiczną na dachu zajezdni autobusowej. O szczegółach za chwilę. Porozmawiamy też o pięknej, złotej polskiej jesieni. Na Śląsku mamy prawdziwe babie lato. I zajrzymy do Sosnowca, tam odbędzie się Girls Week. Wydarzenie skierowane jest do uczennic klas 7 i 8 sosnowieckich szkół podstawowych. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
14: SK Śląsk.
15: Na scenie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbędzie się premiera spektaklu Sosnowieckiego Teatru Zagłębia pod tytułem Gorączka Żelaza. To zagłębiowski western inspirowany prawdziwymi i zmyślonymi historiami związanymi z budową Huty Katowice. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
16: Kaczmarek Szymon, reżyser przedstawienia Gorączka Żelaza. Przedstawienie Gorączka Żelaza opowiada o początkach powstawania Huty Katowice. Opowiadamy o tym z takim westernowym zacięciem, gdzieś troszkę w inny sposób patrzymy na tę konwencję, to znaczy nie chcemy być dokumentalni, nie chcemy opisywać jakichś historycznych wydarzeń, tylko fabularyzujemy fakty, trochę je, że tak powiem, podkręcamy i szukamy jakiegoś takiego kulturowego początku, jakby staramy się złapać taki tygiel, który tutaj jakby wtedy był, ileś tysięcy ludzi, którzy przyjechało tutaj do pracy i stworzyło to miasto. Nie piszemy biografii, tak? Jakby nie tworzymy materiałów historycznych, one istnieją. My to fabularyzujemy, to znaczy my korzystamy oczywiście, jakby wszystko się zgadza, jeśli chodzi o fakty historyczne, ale ludzie, którzy tutaj występują w tym przedstawieniu, no to są jakby już nasze pomysły, nasze historie, oczywiście inspirowane wydarzeniami, które miały miejsce, czy anegdotami, które pozbieraliśmy w rozmowach z ludźmi, którzy opowiadali nam o tym, jak to było na początku, gdzie się bawili, jak wyglądała praca, co się działo po godzinach, gdzie spali, gdzie mieszkali, ile zarabiali i tak dalej, i tak dalej. Ania Stella napisała muzykę, a wykonuje ją na żywo na scenie Orkiestra Dęta z Pałacu Kultury, czyli Orkiestra Dęta Dąbrowy Górniczej. I no to jest też wspaniała historia, no bo nawet jeden z panów pracował na hucie, też był naszym, że tak powiem, materiałem. Człowiekiem, który gdzieś tam na pierwszej próbie też nam trochę opowiedział historii z tego, jak to było. Trochę nam potwierdził rzeczy, które już wiedzieliśmy. No ale to też jest fajnie, że jakby taka osoba po prostu funkcjonuje. Orkiestra oprócz tego, że gra, statystuje w przedstawieniu, czyli jakby to są po prostu ludzie, którzy wchodzą i pojawiają się jako robotnicy, którzy przybywają do Zagłębia i rozpoczynają budowę wielkiego pieca. Tutaj mamy coś takiego, że tych głównych bohaterów jest w sumie dwójka, takich głównych, jeśli można to nazwać. nazwać, ale te poboczne postaci są równie ważne, bo rzeczywiście mamy trochę taką ambicję, żeby trochę opowiedzieć, ile się oczywiście da w przedstawieniu, które ma jakieś tam swoje ramy czasowe, opowiedzieć historię pewnej zbiorowości, więc tych bohaterów jest sporo, każdy ma jakąś tam swoją historię. Na scenie widzieliśmy Carycę, czyli kobietę, która wynajmuje kwatery dla nowo przybyłych pracowników. Tak to wyglądało, że przyjeżdżali ludzie do huty pracować i musieli gdzieś spać i PTTK organizowało im właśnie miejsca na kwaterach. Ludzie w ten sposób zarabiali pieniądze. No właśnie, czasem w takim jednym miejscu spało naprawdę sporo ludzi. No nie było to łatwe, bo ci ludzie przyjeżdżali zewsząd, byli oderwani od swojego miejsca pracy, więc i alkohol, i imprezy, więc to taką tą scenę, którą widzieliśmy już taką doświadczoną panią, która już paru kwaterników przerobiła i wie, jak to tutaj może wyglądać, dlatego musi być porządek. No tutaj są kowboje, którzy przybywają, to są nasi dwójka pracowników, których widzieliśmy i jeszcze widzieliśmy brygadzistę, którego historię też opowiadamy, to jest pracownik huty, dobrze zorganizowany mężczyzna, który zarządza zasobami ludzkimi. Jesteśmy w latach 70., kręci nas ta historyczność tego wszystkiego. No może nie jesteśmy jacyś tacy idealnie dokładni, bo tego się po prostu nie da zrobić, ale tak, historia zamyka się pomiędzy rozpoczęciem budowy, a wydaniem pierwszej surówki, tak jest koniec, kiedy już surówka płynie. Jak najbardziej nawiązanie do gorączki złota, chcemy uchwycić ten moment, w którym ludzie przybywają do nowego świata z różnych bardzo miejsc i szukają jakiejś szansy na nowe, lepsze życie, też pieniędzy, jakiegoś awansu społecznego i na tej pustej ziemi właśnie, jakiejś takiej wykoszonej z lasu, rozpoczynają budowę huty Katowice i to gdzieś kanalizuje ich marzenie. W jakiś sposób to jest trochę czarna komedia, trochę korzystamy z takiego absurdu tamtych lat, jakby wyciągamy takie momenty, które mają pokazać, jak absurdalny to był świat, jak ten system był absurdalny i powodował, że ludzie rzeczywiście musieli odnajdywać się w bardzo dziwnych sytuacjach. Z drugiej strony też mamy taki poważny wątek. Tutaj opowiadamy o kobietach, bo rzeczywiście to one są tutaj głównymi bohaterkami. No trochę też z tego, że tutaj rzeczywiście był taki męski bardzo świat tych robotników i przyglądamy się też tym postaciom kobiecym. No i też jest wątek kryminalny, bo tak nie wiem, trochę może w nawiązaniu do gniewu, który gdzieś tutaj pokazywaliśmy parę lat temu. Rzeczywiście jakby klimat tej opowieści w pewnym momencie mocno lawiruje. To znaczy mamy właśnie takie momenty kryminalne i momenty może historyczne, jest też momenty komediowe.
11: Michał Bałaga, Cowboy 1.
13: Aleksander Witek, Cowboy 2.
11: Ale mamy też jakby takie nie tylko, nie?
13: Tak, mamy pseudonimy. Ja jestem docent, a kolega jest Hiena.
11: Hiena.
12: To są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj za chlebem. No, otwiera się huta, pochodzą z jakichś takich ubogich wiosek i tutaj chcą zdobyć świat, chcą zdobyć pieniądze, może wyjechać.
11: My jesteśmy jakby przedstawicielami tej masy, która tu przybywa pracować. Te inspiracje chociażby tymi kapeluszami, hutnikami, stąd to powstanie, że staliśmy się tymi kowbojami. No i gdzieś jesteśmy jakby w centrum tej akcji, wszystkich wydarzeń w tej przestrzeni. No i co, no dobrze się odnajdujemy, no jest bardzo przyjemnie. Super, że jest to
12: tak... takie miłości pierwsze.
13: Nie zdradzam za dużo.
11: Same te miłości.
13: Jak się pracuje na hucie?
12: No my zaczynamy, myślę, że no ciężko, ale dobrze. No.
11: A my jesteśmy tymi przedstawicielami, jak nas gdzieś tam brygadzista nas wychwytuje, co tam wspomniane lejce, czyli prawo jazdy. Okazuje się, że możemy być nie tylko wykorzystywani w tej pracy czynie społecznym powstania huty, ale też możemy sobie dorobić to troszeczkę na... Ten research, te poszukiwania, ten proces wydobywczy jest tutaj chyba bardzo ważny. Jak rozmawialiśmy z osobami, które miały możliwość przeczytania tego scenariusza, a są stąd, to właśnie bardzo mocno akcentowali, zaznaczali, że te takie przyziemne rzeczy, które były tak jakby obok tej wielkiej inwestycji budowy, czyli właśnie nasze postaci, że tutaj gdzieś coś tam przewieźliśmy, tutaj gdzieś uratowaliśmy jakieś drewno, gdzieś tam ten beton przewieźliśmy. Okazuje się, że to jest bardzo mocno wpisane i znane w tym kolorycie przede wszystkim lokalnym, że dużo osób mówiło tak było.
12: Myślę, że tubylcy bardzo się tu odnajdą w tym spektaklu, że oni będą tym spektaklem zafascynowani, tym powstawaniem huty.
11: Dużo jest brane z tego, właśnie nasze postacie, większość, wszystkie postacie były brane właśnie z tej wiedzy, jaką posiadamy z tego procesu wczesnego.
12: Ja wiem, że mój wujek jeździł gdzieś na Pomorze i był jakby werbował tych ludzi do huty, że była taka historia w tym wszystkim, że byli tacy wysłannicy, którzy z całej Polski ściągali pracowników do huty.
17: Dla mnie, no ja jestem ze Świętokrzyskiego, więc dużo osób ze Świętokrzyskiego szczególnie tutaj wylądowało w tym okresie. Moja ciocia i mój wujek. I też cała ta praca pozwoliła mi też na takie przypomnienie sobie, dużo też jakby w kręgu rodzinnym, bo mój wujek pracował na hucie. Naprawdę duża część rodziny jest stąd i gdzieś tam właśnie sobie na takich spotkaniach, szczególnie w okresie wakacyjnym, bo my rozpoczęliśmy proces przed jakby wakacjami, więc w trakcie wakacji spotykałem się z rodziną, gdzieś mnie tam informowali, ja im trochę zdradzałem jakby tych jakby tajemnic, co się tutaj dzieje i właśnie no są bardzo podekscytowani i już nie mogą się doczekać.
12: Tym nasze sosnowieckie osiedla są zasiedlone tymi ludźmi, czyli ten Sosnowiec, moja dzielnica Środula, na której mieszkam, to te blokowiska i Zagórze, i Środula, i cała Dąbrowa to powstawało i ci ludzie tutaj mieszkają do dnia dzisiejszego. Hutnicy mieli takie właśnie kapelusze, gdzieś tam ta inspiracja, myślę, że twórców była, to było zaczerpnięte od tego.
17: No tutaj też trochę przyspoileruję teraz, ale no ta gorączka tego żelaza, czyli nasz tytuł i nasze postacie tych kowboi, no to rzeczywiście dla ludzi, którzy z całej Polski zjeżdżali tutaj, to było rodzaj Eldorado. To znaczy te zarobki były niewspółmierne, chociażby sam jakby to gdzieś tam w spektaklu o tym mówię, że moja postać nie zarabiała tak w innym miejscu.
12: Trzy razy więcej
17: zarabiam tutaj, więc no to był taki po prostu jakbyśmy po prostu kopali, tak. Dokopali się tego złota. I po prostu jesteśmy w tym...
12: W raju.
17: No tak, Eldorado.
12: Jest wszystko. Jest alkohol, są kobiety. Chociaż ja stronię w tym spektaklu, to znaczy nie piję, jestem niepijący.
18: Tak. Żelisław Żelisławski, autor sztuki Gorączka Żelaza i dramaturg przedstawienia.
19: Dlaczego western?
18: Budowa huty Katowice i to, jaki wpływ to miało na Dąbrowę Górniczą, na to miasto, to, że przyjechało tu z całej Polski dziesiątki tysięcy ludzi, którzy szukali nowego, lepszego życia, zarobku, awansu społecznego. Skojarzyło nam się z tą amerykańską gorączką złota. W tym wypadku jest to gorączka żelaza. A że bardzo lubię amerykański western Deadwood, który opowiada właśnie o takim małym górniczym miasteczku, który wybucha i rozbudowuje się dzięki gorączce złota, no to osoba lubiąca westerny zawsze będzie chciała zrobić western. Warsztaty wydobywcze, które mieliśmy z pracownikami huty, którzy pracowali tutaj na przestrzeni lat. Siłą rzeczy już bardzo dużo osób, które brało udział w tym pierwszym etapie, niestety nie żyje, czas jest nieubłagany, ale historie, które zbieraliśmy, chcieliśmy bardziej chyba niż posiłkować się konkretnymi biografiami ludzi, po prostu pozbierać od nich legendy, opowieści, to co pamiętają i takie realia historyczne, żeby ten świat, który zbudujemy, no ja jestem z 87 roku, więc PRL pamiętam w sposób jedynie zapośredniczony. Więc chcieliśmy, żeby te ich opowieści pomogły nam jak najbardziej wiarygodnie zbudować ten świat gorączki żelaza.
15: Czy w wieku 13-14 lat trzeba wiedzieć, kim chce się zostać? Jak nie dać się własnemu wewnętrznemu hejterowi? Co obca osoba może wyczytać ze zdjęcia wrzuconego do internetu? Tego dowiedzą się uczestniczki trzeciej edycji Girls Week w Sosnowcu. Wydarzenie skierowane jest do uczennic klasy 7 i 8 sosnowieckich szkół podstawowych. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
20: Agnieszka Stefaniak-Zubko, przewodnicząca Sosnowieckiej Rady Kobiet. To jest trzecia edycja wydarzenia dla dziewczyn z klas 7-8. Nie tylko sosnowieckich szkół. Zapraszamy dziewczyny do tego, żeby spotkały się z nami w murach Akademii Humanitas, z nami, czyli z Sosnowiecką Radą Kobiet pierwszej kadencji oraz z Fundacją Eduro. Jesteśmy współorganizatorami, patronat nad wydarzeniem objął prezydent Arkadiusz Chęciński, matronat senatorka Joanna Sekuła. Mamy 3 dni pełne spotkań, wykładów z ekspertami na bardzo ważne dla nastolatek tematy, na temat bezpieczeństwa, samorozwoju i dojrzewania, czyli znajdą u nas fachową, atrakcyjnie podaną wiedzę na tematy, które no, często pewnie próbują rozmawiać między sobą, szukać w internecie, a my zadbamy o to, żeby to była fachowa, sprawdzona i atrakcyjnie podana wiedza, więc będzie mnóstwo nagród, takich interaktywnych tutaj aktywności.
19: Po raz trzeci, czyli impreza się sprawdziła, tak? Jest zainteresowanie. Dziewczyny chcą słuchać o różnego rodzaju sprawach.
20: Impreza nie tylko się sprawdziła, ale ona się rozkręca, bo w ciągu pierwszych dwóch edycji mieliśmy łącznie 600 uczestniczek, tymczasem w tej trzeciej edycji jest 650 dziewcząt zapisanych, łącznie na 3 dni, także mamy rekord. Nie spodziewałyśmy się, jesteśmy bardzo mile zaskoczone.
19: No to o czym będziecie rozmawiać przez te 3 dni?
20: Będzie o finansach.

0: Jakby było rozmowa w klasie.
1: Właśnie idea jest taka, że wyciągamy je z klasy. Są oczywiście z nauczycielkami tutaj, czy nauczycielami, ale wyciągamy je z klasy. Jest taka akademicka atmosfera. Można zadawać pytania, można dyskutować, kwestionować. Wszystkie chwyty dozwolone, wiadomo. Mamy też specjalny kod QR, bo nie wszystkie pytania będą chciały zapewne zadać na głos, publicznie, więc do anonimowych pytań skanują kod QR, tam zadają pytania, a my potem pod koniec prelekcji te anonimowe odczytujemy i udzielamy odpowiedzi, czy też nasi eksperci, ekspertki. Wśród naszych prelegentów jest dwóch panów, pozostałe ekspertki, to oczywiście panie.
2: Olga Dajewska-Ćwierk, prezeska Fundacji Eduro, członkini Sosnowieckiej Rady Kobiet pierwszej kadencji.
3: Jacy eksperci się tu pojawią?
2: Eksperci z całej Polski. Tak naprawdę to nie jest lokalna, tutaj zagłębiowska, czy nawet śląska konferencja. Mamy bardzo wielu prelegentów z Warszawy na przykład. Przyjeżdża Fundacja Trampki na giełdzie, która będzie opowiadać o tym, jak już w nastoletnim wieku można zarządzać swoimi funduszami. Przyjeżdża Fundacja IT Girls, która z kolei będzie mówić o tym, że dziewczęta też mogą studiować te techniczne kierunki, że w nauce jest miejsce również dla kobiet. Przyjeżdżają przeróżne fundacje, przeróżne organizacje. Oczywiście mamy też tutaj naszych lokalnych partnerów, niezawodne dziewczyny z Centrum Medycznego STEAM, które są z nami co roku i opowiadają o tym, jak zadbać o swoją higienę, jak dokonywać samobadania.
3: To są ważne tematy dla młodych dziewczyn, o których czasami wstydzą się na przykład zapytać, tak? Nie wiedzą, gdzie szukać informacji. Wy to wszystko im tutaj przedstawiacie, o tym mówicie, bo to są tematy, które je będą dotykać w ich życiu.
2: Tak, ja myślę, że one już je dotykają w tej chwili, tylko nie zawsze jest przestrzeń na to, żeby o nich tak swobodnie porozmawiać. Nie każdy rozmawia z rodzicami w domu na temat jakieś tam bardziej prywatne, osobiste. No i szkoła też nie zawsze jest tą przestrzenią, w której poruszana jest taka tematyka, więc idea, która nam przyświecała, jest właśnie taka, żeby je wyrwać z tych murów szkoły, żeby troszeczkę zmienić relację z tej pionowej, która panuje w szkole pomiędzy uczniami, uczennicami, a nauczycielkami, na troszeczkę taką wypoziomowaną płaszczyznę, po to, żebyśmy bez tabu, bez jakichś wielkich ogródek porozmawiały sobie po prostu o tym, co jest dla nich istotne.
3: A one pytają, przełamują tą taką barierę wstydu tutaj podczas tego wydarzenia?
2: Zawsze jest tak, że w każdej grupie znajdą się te takie dwie, trzy pierwsze dziewczynki, które faktycznie podnoszą te ręce z większą odwagą. No i to później rusza jak kula lodowa i faktycznie one się uruchamiają już później wszystkie. Natomiast zapewniamy też im możliwość anonimowego zadawania pytań i pod koniec każdej prelekcji my te pytania w ich imieniu odczytujemy prelegentowi.
3: Dlaczego akurat ten wiek dziewcząt, 7-8 klasa?
2: Ponieważ jest to wiek, w którym tak naprawdę one przestają być dziećmi, a zaczynają być nastolatkami. To są dziewczęta od 12 do 14 roku życia i dużo badań wskazuje na to, że ten wiek jest właśnie takim kluczowym, jeśli chodzi o pewność siebie, o widzialność kobiet, o to, jak one definiują później swoje marzenia, a za marzeniami idą plany na przykład związane z wyborem wyższej szkoły, tak, w sensie liceum czy technikum szkoły ponadpodstawowej. Także to jest ten wiek, w którym warto zacząć już z nimi rozmawiać o ważnych rzeczach.
4: Dobrawa Skoniecznik-Gawlik, pełnomocniczka prezydenta do spraw kobiet. Młode dziewczyny mają wiele dylematów własnych, które nie wiedzą gdzie, do kogo się zgłosić. I takie spotkania pokazują im, że nie są same, że jest mnóstwo osób wokół nich, organizacji, które wspierają ich w tych wątpliwościach i potrafią przede wszystkim je rozwiać. Więc wiedzą, gdzie mają przede wszystkim szukać pomocy i te spotkania po prostu bardzo mocno je podbudowują i pokazują, że nie są same.
3: I to też pokazuje, że się je traktuje poważnie, prawda? Bo czasami one mają też takie wrażenie, że traktuje się jak dzieci, bo czasami tak w szkole jest, prawda? A tutaj one rozmawiają na równym poziomie z dorosłymi kobietami.
4: Nie tylko rozmawiają, ale też dzielą się swoimi doświadczeniami, swoimi obawami i to właśnie powoduje, że są traktowane poważnie, że wiedzą, że są partnerem w tych rozmowach, że są na równym poziomie i że przede wszystkim te ich problemy albo właśnie wątpliwości nie są głupie. To nie są głupie problemy, bo dorośli bardzo często bagatelizują to, a jesteś młoda, nie wiesz, jesteś młoda, nie doświadczyłaś jeszcze, albo ja też tak miałam i nie robiłam z tego problemu, a to nie jest tędy droga. My musimy dać im wsparcie i pokazać, że są różne drogi rozwiązywania ich wątpliwości, problemów.

0: To spotkanie organizuje Sosnowiecka Rada Kobiet poprzedniej kadencji. W tej chwili kobiety mogą się zgłaszać, wszystkie chętne, które chcą być w Sosnowieckiej Radzie Kobiet.
1: Pierwsza kadencja, pierwsza Sosnowiecka Rada Kobiet jakby wygasła w czerwcu tego roku, ale już na samym początku października zapraszamy wszystkie dziewczyny, kobiety, które ukończyły 16 rok życia, które mogą zgłaszać się do kolejnej kadencji Rady Kobiet. Prezydent miasta Arkadiusz Chęciński jest chętny do powołania kolejnej Rady Kobiet. Uważa, że jest to działanie bardzo potrzebne w naszym mieście. Poprzednia kadencja zrobiła wiele dobrego, między innymi właśnie Girls Week jest jej pomysłem i działaniem. I już w październiku ogłaszamy nabór i będziemy tworzyć nową Radę Kobiet, która mam nadzieję jak najszybciej powstanie, więc zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, tam się niebawem ukaże ogłoszenie i wszystkie dziewczyny, które chcą działać, mają taką potrzebę, chcą się dzielić swoim doświadczeniem, zapraszamy do tego, żeby się zgłosiły.
2: Nazywam się Adam Wojdyło, jestem mentorem Fundacji Trampki na Giełdzie. My w naszej fundacji robimy od 4 lat edukację finansową dzieci i młodzieży. Między innymi jestem też dzisiaj tutaj na Girls Week.
0: Rozmowa z dziewczętami o finansach, bo to nie jest tak, że dziewczęta na przykład swojego biznesu nie mogą prowadzić.
2: Ale rzeczywiście, że mogą i dzisiaj coraz bardziej prowadzą. Robimy warsztaty w szkołach, konferencje, mamy tego zrobionych bardzo dużo, ponad 1000 warsztatów i 27 konferencji. I muszę powiedzieć, że z tego wynika to, że dziewczyny dzisiaj super się odnajdują w tym, żeby robić swoje rzeczy, robić po swojemu, według swoich wartości. A absolutnie tak, jest dużo projektów takich Women in Tech albo Dziewczyny w IT. To jest fantastyczne. A to, że one są dzisiaj tutaj, z siódmych i ósmych klas, jest fantastyczne. To znaczy chciały, przyszły, są i na pewno zostanie im to w głowie.
0: To jest taki fajny wiek, żeby rozmawiać o finansach, o przyszłych planach, marzeniach, bo one będą podejmowały decyzje niedługo, co robić dalej.
2: One już podejmują decyzje. Jeżeli w domu rozmawiało się o pieniądzach, to być może te decyzje i ta rozmowa, budowanie nawyków była już od przedszkola. A może właśnie zacznie się teraz, po tych wszystkich spotkaniach, wykładach, po tych spotkaniach interaktywnych. One na pewno potrafią. Tylko pytanie, żebyśmy im pozwolili, żebyśmy im otworzyli te głowy, a one na pewno dadzą sobie z tym radę.
0: A jakie pytania dziewczęta zadają podczas takich spotkań?
2: Czy ja dam radę? A czy to na pewno przyniesie jakiś efekt? A czy na pewno powinnam to zrobić? Ponieważ już próbowałam wcześniej, mi nie wyszło. A będą koleżanki się, może czy koledzy śmiali z tego. Ale ja zawsze mówię, jeżeli ty, moja droga, stajesz dzisiaj w wieku 13-14 lat i mówisz, że już coś zrobiłeś w życiu, a obok stanie drugi człowiek, bez względu na to, czy to chłopak, dziewczyna, który powie, tak, ja bym to zrobił, ja potrafię, to ja, budując nowy team i nowy projekt, wezmę ciebie do projektu, bo ty już to przeszłaś, bo ty już próbowałaś zrobić ten nawyk w sobie i sprawdzić, co działa, co nie działa. Także doświadczenia, odwaga, one nie są wcale zamknięte w sobie, tylko to my musimy dać im taką przestrzeń też, pozwalać, eksperymentować. To ci jest klucz. Gdzie one wszystkie i oni wszyscy w tym wieku inwestują w siebie. Nie w świat. One dzisiaj inwestują w siebie i dadzą za chwilę wielkie dobro temu światu. Tylko trzeba im dać szansę.
0: To ważne, żeby takie spotkania organizować, żeby budować taką pewność siebie w tych młodych dziewczynach?
2: Absolutnie tak. To, ile one wyniosą z tego, co ja za chwilę do nich powiem, nie wiem. Ale niech wyniosą jedno zdanie, niech wyniosą jedno spostrzeżenie i to wystarczy, żeby tą iskrę zapłodnić, żeby to było takie ciekawe dla nich, żeby znalazły coś w tym wszystkim, co tu się będzie działo przez 3 dni, coś dla siebie. Jeżeli to będzie ta iskra i ten początek, zrobiliśmy jako my, jako dorośli, dobrą robotę.
3: Ewa Kraus, dziekan Wydziału Nauk Stosowanych, członkini pierwszej kadencji Sosnowieckiej Rady Kobiet.
0: Sosnowiecka uczelnia otworzyła swoje wrota po raz kolejny dla tego typu konferencji. Proszę powiedzieć, jak ważne jest takie wydarzenie.
3: Tak, gościmy uczennice klas 7 i 8 po raz trzeci w murach naszej uczelni. To działanie, które zainicjowała Sosnowiecka Rada Kobiet pierwszej kadencji, absolutnie wpisuje się w nasze motto Człowiek to się liczy. Takie inicjatywy organizowaliśmy, organizujemy, będziemy organizować i udostępniamy naszą akademię właśnie w takim kontekście.
0: Budowanie pewności siebie, zadawanie pytań, to chyba jest ważne, żeby właśnie te dziewczęta w czymś takim uczestniczyły.
3: Absolutnie tak. W dzisiejszym społeczeństwie, które zdominowane jest przez media społecznościowe, to krytyczne myślenie właśnie, zadawanie pytań, niedowierzanie temu, co się dzieje, jest absolutną taką kompetencją kluczową w mojej ocenie.
4: Joanna Sykuła, senatorka RP. Doszłyśmy do wniosku z dziewczynami z Rady Kobiet, że to jest ten czas dla młodych kobiet, kiedy kształtuje się ich umysł, światopogląd, kiedy uczą się rozumieć otoczenie i ludzi, którzy są wokół nich. Muszą się nauczyć świadomie obcować ze swoim ciałem, ze swoim umysłem, dobierać sobie takich partnerów i partnerki w życiu, którzy będą dla nich dobrymi wzorcami i dobrymi współpracownikami, współpracowniczkami. Dlatego też ważne jest budowanie ich świadomości, pokazywanie im, w jaki sposób mogą wsłuchiwać się w swoje ciało, żeby je jak najlepiej zrozumieć. Dlatego też przez te 3 dni ponad 600 dziewcząt będzie uczestniczyło w niezwykle ważnych i ciekawych panelach z ekspertami i ekspertkami, których zaprosiliśmy w zasadzie z całej Polski.
0: Tutaj nie ma tematów tabu, rozmawiacie o wszystkim.
4: Tak, tym bardziej, że widzimy taką ogromną otwartość dziewczyn do tego, aby rozmawiać o sprawach, które są dla nich ważne. Budowanie świadomości ciała przede wszystkim, to co jest teraz takie zmitologizowane. Wiemy, co dzieje się, jaka histeria z edukacją zdrowotną, z tym modułem dotyczącym seksualności. Więc tutaj to odczarowujemy. Nie ma tematów, o których nie rozmawiamy i o których one nie pytają.
0: Rozmawiacie też na przykład o założeniu firmy, tak? Czyli o takich rzeczach życiowych, z czym one się po prostu zetkną.
4: One teraz budują swoją świadomość i koncepcję przyszłości. Kiedy przyglądają się swojemu najbliższemu otoczeniu, widzą swoich rodziców, dziadków, znajomych. Natomiast budowanie pomysłu na swoje życie wymaga tego, aby mieć trochę szerszą świadomość. I to jest moment, kiedy one decydują o wyborze szkoły średniej, chociaż wiemy, że szkoła średnia w dzisiejszych zmieniających się czasach na pewno nie determinuje w 100% przyszłości, ponieważ, no cóż, nie ukrywajmy, wielu absolwentów nie wybiera zawodu, którego uczą się w szkole średniej. Niemniej jednak przygotowują się do tego, aby móc racjonalnie dokonywać oceny własnego potencjału i jak najbardziej przygotowywać się do skonfrontowania go z przyszłą edukacją, a może i pracą.
5: SK Śląsk.
6: Ekologicznie i ekonomicznie. PKM Katowice ma wartą 4 miliony złotych instalację fotowoltaiczną na dachu zajezdni autobusowej. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
7: Paweł Cyganek, członek zarządu PKM Katowice. Tak jak wspominałem, 1004 panele fotowoltaiczne, moc 499 kW-piki, no i prąd będzie w całości wykorzystywany u nas na zajezdni. Oczywiście nie wystarczy tego, bo to zapewni dla naszej zajezdni na dzisiaj około 20%. A w przyszłości to będzie znacznie mniej, tak, bo autobusów jest coraz więcej, więc to będzie 15% całej potrzebnej nam energii. Natomiast tak, autobusy też będą ładowane tym prądem.
8: Powiedzmy w takim razie, ile liczy flota tych autobusów elektrycznych i z tych paneli, ile właśnie procent wykorzystają te autobusy i jaki będzie przebieg potem tych autobusów?
7: Znaczy tak, autobusów mamy na dzisiaj 67, no to jest zużycie energii w granicach 2000 do 2500, zależy ile będą jeździć, 1000 MWh energii elektrycznej. No a te panele w całości to szacujemy, że w najlepszych warunkach to będzie 460 MWh, czyli powiedzmy w granicach, tak jak mówiłem, 20-20 paru% tego, co same autobusy zużywają. No do tego w pierwszej kolejności ta energia będzie zużywana na potrzeby zajezdni, bo to łatwiej jest zrobić, więc to będzie naprawdę kilka procent do przejechania przez autobusy.
8: To są jakieś realne oszczędności w dobie kryzysu energetycznego?
7: No tak, no to są realne oszczędności. 1 MWh to jest w zależności jak tam wychodzi nam z przetargu, ale 600-700 zł cena, tak, netto, więc 450 MWh to już są realne oszczędności.
8: Czy możemy przypomnieć, jak duża to była inwestycja? Jest dużo. Jak duża to jest inwestycja?
7: 600 tysięcy były same roboty dodatkowe. To jest inwestycja 4 miliony? 4 miliony netto.
8: Czy mógłby Pan podkreślić wartość też ekologiczną tego przedsięwzięcia?
7: No tak, to jest realnie, tak, te 460 kWh mniej energii konwencjonalnej, tak, no bo tak naprawdę nadal większość jednak tej energii w Polsce, zwłaszcza w nocy, tak, bo ładujemy autobusy w nocy, głównie energię zużywamy w nocy, więc te magazyny energii pozwolą na to, że tą energię, którą skumulujemy w dzień, będziemy mogli wykorzystać w nocy do ładowania autobusu. No zmagazynujemy niedużo, tak, ona będzie wykorzystywana na bieżąco, natomiast tak czy inaczej ona będzie cała wykorzystana, tak, cała wykorzystana, ponieważ także w ciągu dnia ładujemy autobusy, a mówię, to co zostanie, będzie magazynowane i wykorzystywane wieczorem i w nocy.
8: Można śmiało powiedzieć, że PKM Katowice inwestuje w elektryfikację swojej floty, czy bardziej już potem pójdziecie w stronę wodorowych autobusów?
7: Moim zdaniem zdecydowanie elektryfikacja, tak? Na dzisiaj technologia elektrycznych autobusów jest już na tyle dojrzała, na tyle są te zasięgi dobre. Wodór jako technologia bardziej skomplikowana i droższa będzie w jakimś tam pewnie niewielkim stopniu wykorzystywana na te dalsze trasy, natomiast tu stricte po miastach zdecydowanie wystarczają już autobusy elektryczne.
8: Na jednym ładowaniu taki autobus to ile potrafi przejechać?
7: Już teraz najnowsze ponad 400 km. No a więc przede wszystkim zwiększenie udziału produkcji energii z źródeł odnawialnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, no i dywersyfikacja dostaw energii, tak? Tak jak tu wspominałem, mamy 1004 panele fotowoltaniczne, magazyn energii o mocy 1 MWh, pojemności i mocy 500 kW. Nie, no trochę miejsca zostało, natomiast to są kwestie takie, że nie w każdym miejscu można ten panel położyć, nie każde dachy się do tego nadają. Tyle, to jest 2250 m2, tak? Czyli jak to ktoś policzył, 11 kortów tenisowych.
9: Krzysztof Heider z firmy JJ Energy Group, wykonawca generalnie inwestycji na PKM Katowice.
8: To tak w praktyczny sposób, wasza inwestycja, co przyniesie, jeżeli chodzi o PKM Katowice?
9: Przede wszystkim już pomijając same oszczędności, które jesteśmy w stanie wygenerować na wyprodukowanej energii, którą przynoszą panele fotowoltaiczne oraz magazyn energii, tak również bezpieczeństwo, zabezpieczenie infrastruktury i tak naprawdę samych mieszkańców, którzy mieszkają i korzystają na co dzień z infrastruktury komunikacji miejskiej, dlatego że w dzień instalacja fotowoltaiczna jest w stanie ładować autobusy elektryczne. Tak samo w nocy magazyny energii, które są ładowane przez autokonsumpcję i przez instalację fotowoltaiczną, również będą ładowały te autobusy, więc same korzyść finansowa, która tutaj powstaje, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, dlatego że również mamy tutaj bezpieczeństwo, kwestie możliwości rozwoju, zabezpieczenia, też stricte ekologiczne elementy, jak zrezygnowanie z energii związanej z węglem czy z innego rodzaju, tylko tutaj mamy ekologiczne rozwiązanie. OZE. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego nie znam specyfiki ładowarek, które tu występują akurat na obiekcie. Niemniej patrząc na możliwości, które mamy na pełne ładowanie w nocy, jesteśmy w stanie tak naprawdę obsłużyć w tym momencie połowę, tak jak wcześniej pan prezes wspomniał, około 20%, nawet do 20%, niekiedy nawet do połowy floty nocnej, która występuje.
8: To jest teraz taki standard, że przedsiębiorstwa typu PKM zamawiają fotowoltaikę?
9: Z racji rozwoju i zmiany floty dla PKM-ów ogólnie w Polsce na rozwiązania elektryczne, jest to cały czas tendencja wzrostowa w zakresie montażu instalacji i magazynów energii na takich przedsiębiorstwach, przede wszystkim na zajezdniach, dlatego że otwiera to pewnego rodzaju możliwości dla takich przedsiębiorstw i też zabezpieczenia właśnie użytkowników i samego użytkowania pojazdów.
8: Jak długo może służyć taka inwestycja?
9: Szacunkowo i planowo inwestycja powinna służyć tak naprawdę bezobsługowo do 20-25 lat.
6: To najpiękniejsza strona jesieni. Na Śląsku mamy prawdziwe babie lato. Jest ciepło i przyjemnie. Nasz reporter Darek Brombosz wybrał się w złotą polską jesień do Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Posłuchajcie, jak było.
8: Czy jesień w takim wydaniu jak dzisiaj, czyli powyżej 20 stopni, słońce, bezchmurne niebo, to jest najlepsze wydanie jesieni?
10: To jest najlepsze wydanie jesieni, proszę pana. I jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
8: Widzę, że dzisiaj lekko pan ubrany na rowerku.
10: Tak, mam tylko taką cienką bluzę od dresu, bo rano jednak jest chłodno, którą później ewentualnie, jak się zrobi jeszcze cieplej, wrzucę do plecaka.
8: Taka pogoda, taka złota polska jesień, jak pan myśli, jak też wpływa na nasze organizmy, na nasze humory?
10: No podejrzewam, że depresja znika w mig.
8: Co jeszcze można robić w tak ładną pogodę, taką jesienną, ale w takim wydaniu letnim?
10: Tak jak ja robię, uprawiać jakieś sporty oczywiście, spacerować, odpoczywać na działce, jeżeli ktoś ma, czy też wyjeżdżać gdzieś na jakiś dłuższy wypoczynek w góry czy nad morze, gdziekolwiek. No te jesienne kolory to jest coś fantastycznego, ale to myślę, że najpiękniejsze właśnie są u nas w kraju.
8: Na grzyby pan chodzi?
10: Niestety nie.
11: O, jeszcze jesieni nie widać. Jeszcze jest jakby lato.
8: No właśnie, ale to prawie początek października.
11: Zgadza się?
12: Nie wiem, no jak dla mnie jest bomba, niech trwa jak najdłużej.
8: Czyli dawno nie było takiej złotej polskiej jesieni, żeby na przełomie września i października było blisko 23 stopnie Celsjusza na Śląsku?
11: Szczerze mówiąc nie wiem, jakoś nie zwracam na to uwagi, cieszę się po prostu tym, że teraz jest fajnie. Złotej jeszcze jesieni nie ma, dla mnie jest bardziej letnią.
8: Jak to wpływa taka pogoda, bo jak się nie czuje jesieni, no to chyba nie ma nawet mowy o chandrze jesiennej.
11: Wie pan, ja w ogóle nie miałam jesiennych chantr. Kocham jesień i czekam na, uwielbiam spacery po górach, także dla mnie nie ma złej pory roku.
8: Jakby pani określiła jednym zdaniem taką jesienną pogodę?
11: Cudownie, letnio. Oby tak dalej.
8: Jak się panu podoba jesień w takim wydaniu, letnim?
13: No, bardzo ładnie, wreszcie taka pogoda jakaś w miarę stabilna, to tylko ten tydzień już potem nie ma, nie? Więc no bardzo ładne na rower, wszystko spokojnie.
8: No właśnie, ja tak patrzę, jest przełom września, października, pan w zupełnie letnim wydaniu.
13: No, ma być, jak będę wracał z siłowni, około tych 20 stopni, bo myślałem, że pójdę z chłopą do tego, przejść się na spacer, mam blisko stąd, więc dlatego. No, ale jest przyjemnie, fajny wiatr, żeby z rana za mną do kawy, to fajnie się to powietrzyć.
8: To jest taki sposób, można jak naładować te baterie przed tą właśnie najgorszą formą jesieniu, czyli kiedy będzie słota, szaro, buro, zimno.
13: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać, więc myślę, że tak, że to jest na pewno dobre, tak, dobre takie wyjście na słońce, szczególnie z samego rano, no na pewno to pomaga to dla organizmu.
8: Jakieś szczególne plany w tym tygodniu, jak pan obserwuje, że pogoda będzie jeszcze sprzyjała?
13: Nie, żadnych, na siłownię pójdę za tyle tak naprawdę. Nie, żadnych, do pracy na siłownię i tak te życie się musi potoczyć. No może przejdę się na spacer z psem, bo ładna pogoda to właśnie tutaj po Trzech Stawach, bo no, jest naprawdę ładnie.
8: No właśnie, i tutaj na Trzech Stawach widać wyjątkowo, że ta jesień ma odcień różnych kolorów.
13: Tak. Tutaj to szczególnie jest tu jednak bardzo, bardzo zasilone. No dużo, dużo właśnie drzew, tego wszystkiego, więc na pewno to bardzo fajnie widać, tam rolkostradą pojechać czy coś. No na pewno coś, co fajnie zobaczyć, szczególnie jesienią, jak jeszcze będą drzewa zmieniać kolory, to na pewno fajnie. No jesienią przyjeżdżać też.
8: Czyli łapmy słońce.
13: Łapmy słońce.
14: Idealnie, tak jak było kiedyś i tak jak kojarzymy jesień sprzed lat. Czyli cieplutko i aż się chce chodzić na spacerki.
8: Jak można wykorzystać tę pogodę?
14: Tak jak tu widać, biegając, jeżdżąc, albo tak jak my, idąc do pracy.
8: Lubi pani kolory jesieni?
14: Oczywiście, że tak.
8: Co szczególnego?
14: Wszystko. Przede wszystkim jak świeci słońce i podkreśla te kolory.
8: Widzę, że przełom września, października, pan w letnim wydaniu.
15: No, proszę pana, pogoda idealna, no nie oszukujmy się, naprawdę, rzeczywiście. Pogoda idealna. Troszkę w nocy zimno, ale dzień to jest pięknie.
8: Czyli co, wyszedł pan tutaj?
15: Nie, ja chodzę, wie pan, codziennie rundkę robię, zdrowotną.
8: Proszę powiedzieć, Dolina Trzech Stawów w polską złotą jesień to jest idealna miejscówka?
15: Kurczę, proszę pana, no idealna. Wszyscy powinni tu wychodzić. Przy takiej pogodzie coś wspaniałego, mówię pan.
8: I te kolory?
15: A, no kolory to jak ktoś obserwuje, ci biegają, to też obserwują. Wszyscy zresztą. Nie oszukujmy się, jest tu pięknie, naprawdę, jest pięknie. Tym bardziej, że teraz te alejki wszystkie są odnowione, tam jest welostrada piękna zrobiona. No jeszcze tutaj troszeczkę, ale to widać, poprawią to szybko, bo jakieś tam wykopy robili, jakieś rury tam wprowadzali, ale tak jest idealnie, kurczę, mówię panu.
8: Gdyby tak można było zatrzymać tę pogodę do końca grudnia?
15: Ojej, proszę pana, a do kwietnia idealnie by było.
8: To może odwołajmy zimę.
15: Z chęcią. Podpisuję się oboma rękoma.
8: Przepraszam panią bardzo, chciałem zapytać, czy taka jesienna, złota jesień pomaga w treningach?
16: Bardzo, bardzo, po tych upałach bardzo. Wiele lepiej się biega, wiele lepiej się wszystko robi, więc jest super. Byleby nie padało, ale tak jest okej. Okay.
8: No właśnie, rzadko chyba się zdarza, żeby na przełomie września i października aż tak ciepło było powyżej 20 stopni.
16: Oj, pamiętam w tamtym roku, jak się szykowałam do półmaratonu, to nie było tak ładnie, a teraz jesteśmy w tym samym czasie i jest super, więc tylko być na zewnątrz i ćwiczyć.
8: Lubi pani taką jesień w takim wydaniu?
16: Pewnie, jest bardzo ładnie, jest jesiennie, jest pomarańczowo, słońce świeci, jest super.
8: dobrze się ćwiczy w czasie Złotej Polskiej Jesieni?
17: Oj, chyba, że tak powiem, najlepszy okres na takie treningi, bo i aura, że tak powiem, sprzyja, jest troszeczkę rano chłodniej, nie ma tych upałów, no i można się przygotowywać, choćby nawet na niedzielny, że tak powiem, Silesia Maraton.
8: Ja właśnie tak spoglądam, że przełom września i października to dzisiaj na Śląsku to taka, no można powiedzieć, już letnia pogoda, bo powyżej 20 stopni to nawet w lipcu nie było czasami.
17: Tak, letnia, ale mamy rześkie poranki, o czym przed chwilą wspomniałem i to jest właśnie dla nas sprzyjające, jeżeli chodzi o biegaczy.
8: Za co pan lubi jesień?
17: Za klimat i samopoczucie.
8: Pan przygotowuje się do Silesia Maratonu, który w październiku.
17: Teraz, w tą niedzielę, tak.
8: Tak, czyli w pierwszy weekend października.
17: Dokładnie tak.
5: SK Śląsk.
6: 19-letni mieszkaniec Sosnowca, Daniel Styczeń, ma nietypowe hobby. Hoduje rasowe kury. Ma ich ponad 30, a swoją pasją próbuje zarazić innych. W ramach kuroterapii razem ze zwierzętami odwiedza domy seniorów oraz szkoły i przedszkola. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziołkowska.
18: Dzień dobry, mam na imię Daniel Styczeń i mam 19 lat.
0: Daniel, masz nietypową pasję, zajmujesz się kurami.
18: Tak, dokładnie, hoduję kury, w sumie to rasowe, ale też zajmuję się zajęciami z nimi.
0: Ile tych kur masz w tej chwili?
18: Na aktualny moment liczę około 30 sztuk dorosłych plus 50 małych.
0: To są konkretne rasy?
18: Tak, w swojej hodowli mam 3 rasy, jest to kura jedwabista, brahma miniaturowa i szabo.
0: I czym one się charakteryzują, czym się różnią?
18: No, kura jedwabista główną cechą jest, że jej pióra są w dodatku jak jedwab, są bardzo mięciutkie i po prostu puchate jak sierść. Brahma miniaturowa tak naprawdę wyróżnia się chociażby swoją budową, tak jak w sumie każda rasa ma swoją budowę i łapkami na przykład obrośniętymi. A szabo są bardzo malutkie, bardzo niziutkie, wręcz swoim brzuszkiem trą o po prostu ziemię.
0: A skąd u Ciebie takie zainteresowanie? Skąd taka pasja?
18: Tak naprawdę od małego gdzieś spędzałam dużo czasu ze zwierzętami, obcowałam dużo u babci na wsi i zawsze gdzieś te zwierzęta były przy mnie, jakieś małe kurczaki, gołębie i tak naprawdę od wielu lat chciałam kury i tak naprawdę od wielu też lat mam kury i w końcu pojechałam sam, kupiłem małe kaczki i tak już musieli się zgodzić na te kury. Miały być 3, no a aktualnie są 3, ale z zerem na końcu.
0: To też nietypowe, bo mieszkasz praktycznie w centrum miasta.
18: Tak, mieszkam w centrum miasta, kury znajdują się na działce. Jest to dozwolone, uprzedzając wszystkie też pytania. Co prawda jest to, że uciążliwe, bo nie mogę mieć takiej ilości, jaką bym chciał, na którą bym chciał sobie pozwolić.
0: A jaką byś chciał?
18: No na pewno więcej miejsca. Tu mi brakuje też miejsca, ale myślę, że no jakbym miał więcej miejsca, to myślę, że ilość by podobiła do 50 sztuk w stadzie zarodowym, może i więcej. Tutaj też więcej kogutów, bo tutaj chodzi też o koguty, no bo pieją. Niektórym to przeszkadza, dlatego ta ilość jest ograniczona. Ale tak to i tak doceniam to, co mam.
0: Powiedz mi, jakie są zalety takiej hodowli? Co ci te kury dają?
18: Tak naprawdę zalety hodowli, sam fakt, że ja to bardzo lubię, mnie to bardzo uspokaja i ja lubię przy tym robić. Moja babcia zresztą, jak widać, też bardzo lubi przy tych kurach robić, bardzo dużo mi pomaga. No tak, dokładnie, pogadać sobie z nimi. No i tak jak gdzieś tam prowadzę teraz te zajęcia z kurami, teoretycznie to się nazywa kuroterapia, ja tego tak jeszcze nie nazywam, bo nie mam jeszcze doświadczenia terapeutycznego, ale zajęcia właśnie opowiadam o tych kurach, pokazuję, daję dotknąć, takie obcowanie bezpośrednio z takim ptakiem, który nie jest taki zwykły, no bo to jest jednak inna kura. Dla dzieci, które nie widziały tych kur nigdy, jest czymś niesamowitym.
0: Czyli co, samo to, że dotkną taką kurę, pogłaszczą, zobaczą, że to jest fajne, miłe zwierzątko.
18: Tak, dla nich to jest coś niesamowitego. Ja widzę po dzieciach czy seniorach właśnie ten uśmiech, ta radość, bo to jest coś po prostu innego, coś, co się nie spotyka na co dzień w mieście.
0: No właśnie, bo już przyzwyczajeni jesteśmy do dogoterapii, felinoterapii, z kurami mało kto się pojawia.
18: Tak, znaczy jest to coraz bardziej popularne. W świecie tam tej mojej branży kur już widzę, że coraz więcej ludzi gdzieś ucieka w ten temat, lecz jest dalej bardzo ograniczone. Tak naprawdę osoby, które znam gdzieś, które zajmują się na poważnie tym, gdzie robią to dosyć na bieżąco, to są bodajże może 3, może 4. Tak to gdzieś nie widziałem jeszcze nigdzie, żeby ktoś to prowadził.
0: Jak często wyjeżdżasz z kurami?
18: Tak naprawdę jest to zróżnicowane, bo na przykład zdarzyło się, że byłem z nią 3 razy w tygodniu, raz jest, że mam przez coś 2 tygodnie. To zależy też od dostępności po prostu czasowej, bo to nie jest tak, że ja mam czas cały czas, tylko muszę jednak gdzieś to zorganizować między pracą, szkołą i resztą obowiązków.
0: No właśnie, bo powiedzmy, ty normalnie się uczysz, jesteś uczniem CKZiU Dąbrowskiego, tak? Pracujesz?
18: No jakoś muszę to powiązywać, no bo niestety kury same się nie utrzymają. Co prawda gdzieś tam ziarno kupuję z babcią na współę, bo babcia też ma, mamy nioski i babcia gdzieś tam po części są jej kury. Także, no ale no szkołę muszę skończyć. Mój kierunek to jest w sumie technik przemysłu mody, to jest w ogóle całkowicie coś innego, bo my wszyscy myślą, że jestem na weterynarii, no bo jednak zwierzęta są moją pasją, a tu jednak błąd, no ale jakoś trzeba to powiązywać.
0: Wróćmy jeszcze do tych kur. Mówisz, że uspokajają cię, dają ci radość, to jest twoja pasja. Co jeszcze taka kura może wnieść w życie człowieka?
18: No myślę, że chociażby sam fakt takich naszych korzyści, jakby chociażby jajka, które są bardzo smaczne, no i wiadomo, w mieście takie jajko od swojej kury to jest coś niezwykłego. No my swoich kur nie zjadamy, nie są one spożywane, także tutaj nie ma o tym mowy, no ale chociażby te jajka, no chociażby sam widok, że można na nie popatrzeć. No tak jak mówię, no głównym cechą jest to właśnie, że one tak uspokajają, relaksują, no i sam fakt, że są bardzo ciekawe.
0: A co jest trudnego w hodowli kur? Czy są jakieś w ogóle problemy?
18: Myślę, że tutaj głównym problemem są przy tych rasach bardziej delikatnych, które są bardzo gdzieś tam tuż przez człowieka zmieniane, jest ich odporność na wszelkie choroby. Przykładowa kura jedwabista jest bardzo podatna na choroby, bynajmniej z moich doświadczeń i tego, co obserwuję. Są to kury dość mocno podatne na choroby, są bardzo delikatne, ale tak to nie, raczej myślę, że nie ma żadnych takich problemów, które by gdzieś to wspierały.
0: A to drogie hobby jest, czy nie?
18: Tak, myślę, że to jest drogie hobby. Znaczy, może nie sam fakt utrzymają, bo tak naprawdę takie utrzymanie tych 30 kur miesięcznie to jest około 300 zł. Może, no, tak w tych granicach, ale na przykład zakup takich kur, no to jest już koszt od 100 do 500 zł, zależy tak naprawdę od rasy i danej sztuki.
0: A gdzie je kupujesz? Gdzie je wynajdujesz?
18: No tak naprawdę teraz wszystko krąży wokół Facebooka. Wiadomo, są grupy takie stricte właśnie dotyczące kur, danej rasy i zazwyczaj tam się poznaje hodowców, albo chociażby nawet od znajomych. No bo przez tyle lat już doświadczenia na tych znajomych się też zdobywa gdzieś właśnie na tym Facebooku.
0: Jakąś tu pupilkę swoją masz, czy nie?
18: Nie mam swojej pupilki, chociaż w jednej rasie mam kurkę Szabo i to jest też pupilka przez dzieci. Została imię Bibi, tak ją nazwały dzieci. I to jest taka moja pupilka, ale takim moim pupilkiem, no wśród ras, no to jest właśnie Brahma, ale właśnie wśród kur to jest ta właśnie Bibi.
0: A z iloma kurami ty jeździsz na te takie, można powiedzieć, no zajęcia?
18: Zabieram zazwyczaj około 4-5 kur, bo staram się zabierać dwie silki i dwie Szabo. Brahmy nie biorę, ponieważ to jest rasa, która jest dosyć żywiołowa i nie jest raczej taka, żeby była spokojna do pokazania, więc zazwyczaj biorę właśnie te 4-5 kurek, żeby pokazać różne typy upierzenia, że one się różnią, że są też inne.
0: No i jakie wrażenia na początku, jak wchodzisz z tymi kurami, co tam, co ci mówią dzieci, co mówią dorośli?
18: No przy silkach najczęściej pytałem, czy to jest kura, no bo one są puchate, wyglądają po prostu jak króliczki, pieski, ale no i są wrażenia, takie no zaciekawienie, zdziwienie, że to jest kura, że dużo co myślę, że to pewnie jest kura. Także, no i szczególnie no, uśmiech.
0: Bo co, bo generalnie my mamy taki obraz kury takiej zwykłej nioski, tak? A kur jest bez liku.
18: Tak jak jest z psami. Mamy takie psy kundelki, to można nazwać, że takie nasze nioski to są takie właśnie kundelki, bo to jest mieszaniec towarowy. No i tych raz jest tak naprawdę od groma. Można mieć małe, duże, bardziej puchate, obrośnione łapki z czubkiem, bez czubka, więc tego jest dużo i jeszcze trochę.
0: A coś planujesz teraz nowego do kolekcji swojej?
18: Nie, raczej mam wszystko, co bym chciał mieć, także raczej nie planuję. Może zobaczymy, co przyszłość przyniesie, ale raczej nie planuję. Bardziej będę się skupiać na tym, co mam.
0: Jak osoby, które cię poznają, dowiadują się, że zajmujesz się kurami, co mówią do ciebie? Co mówią, że to jest słodkie, czy raczej mówią, że takie specyficzne zainteresowanie?
18: Raczej tak, zdania są podzielone, bo z jednej strony jest po prostu zdziwienie, że hoduję kury, jeszcze szczególnie jak takie dziwne. Są też żarty, że a czy ja je, czy są narosów dobre, ja ich nie jem, więc nie wiem, te żarty też mnie nie śmieszą. Ale większy jest odbiór takiego pozytywnego. Jak przychodzą znajomi, to zawsze chcą pogłaskać, wziąć na ręce, bo to jest no coś innego całkowicie, więc...
0: No właśnie, a one się dają brać na ręce, głaskać?
18: Tak, nie mają z tym problemu. Może nie wszystkie, bo wiadomo, każda kura ma swój charakter, tak jak my ludzie. Ale tak, dają się brać na ręce, chcą być głaskane, także nie ma z tym problemu.
0: I to właśnie jest ich zaleta do pracy na przykład z dziećmi.
18: Tak, znaczy dzieci też nie mają i tak cały czas dostępu, żeby wiadomo, że ich kur nie męczyć, ale pod moim okiem tak. No i wiadomo, taka kura nie może na przykład być zbyt narwana i energiczna, bo po prostu może zrobić krzywdę. Te dzieci są małe, one wiadomo, mogą się przestraszyć. I no to jak przy psach, pies coś zrobi, dziecko się przestraszy i potem jest tragedia.
19: Barbara Rochowska.
0: I pani jest babcią?
19: Babcią Danielka.
0: Podoba się pani to jego hobby?
19: No bardzo, bardzo, bardzo. I mnie wciągnął w to.
0: No ja widzę właśnie, pani się tu krząta, cały czas zajmuje?
19: Tak, rano wstaje on jak w szkole, no to dziaduś to samo. I ogarniamy to wszystko.
0: A co pani daje kontakt z kurami?
19: No tak mi uspokaja, powiem. Taka jestem wyluzowana, nie myślę o niedobrych rzeczach.
0: Mówi pani też do nich?
19: No jakżeż, mam tam swoje takie ulubione po imieniu. Jak się bardzo garną, no to uspokójcie się, wy baby.
0: Czyli co, można powiedzieć, to tacy przyjaciele chyba, co?
19: Tak, przyjaciele, tak.
0: Te kury też się cieszą, jak was widzą, tak?
19: A jak, oczywiście, jak tylko zobaczą, aha, babcia już coś niesie.
0: To takie też trochę nietypowe, żeby młody człowiek miał takie zainteresowania, prawda?
19: No on od małego tam tą drugą babcię ma na wsi i tak go zaszczepiła i tutaj było miejsce i babciu, czy bym mógł, no i tak od jednej klatki zaczął, skończyło się na czterech.
0: Nie przeraża liczba tych kur, które tu w tej chwili są?
19: A raczej nie. Już się przyzwyczaiłam.
0: Cieszycie się, że ma takie zajęcie, że, bo to pokazuje też, że ma dobre serce, prawda?
19: Oj, bardzo uczuciowym dzieckiem jest, bardzo, bardzo. Dla tych kurek, dla babci, dla dziadusia.
0: Też fajnie, że pokazuje dalej to, czyli jeździ z tymi kurami do dzieciaków.
19: Właśnie, zaskoczyło mnie to, że mówi, babciu, byłem u seniorów. Jak oni, mówi, przeżywają to, to nie mogłam się nadziwić. Bardzo lubi te starsze panie, mówi, tak się fascynują tymi kurkami, no i do dzieci. Tak jak powiedziałam, on jest bardzo uczuciowym dzieckiem.
0: Pani tu przed chwileczką je karmiła chyba, prawda? Co dzisiaj zjadły na śniadanie kury?
19: No wiadomo, no mieszankę taką dla kur specjalną, no i wiadomo, wodę trzeba wymienić na świeżą. Kurczaczki mają inną paszę, to trzeba dzielić tu z miseczką, tam z miseczką.
0: Czyli trochę roboty jest.
19: A takie to jest dla zdrowia, powiem pani.
0: Ile razy dziennie trzeba karmić?
19: No 3 razy dziennie.
0: Też trzeba obserwować chyba, czy się lubią, czy się nie lubią, czy rozdzielić?
19: Oj tak, też tak. Jak hałasują, to już niepokoi mnie, idę zobaczyć, co się tam dzieje. Ale jak to kurki, no jedna drugiej skoczy, potem za chwilę spokój.
0: Czyli generalnie fajne zajęcie. Można myśleć o czymś takim.
19: Bardzo, nawet nie przypuszczałam, chociaż ja ze wsi pochodzę, to moi rodzice takie właśnie, młodsza byłam od Danielka, to chowali je, króliki jeszcze mieli, ale kury, kaczki, gęsi, przepiórki, wszystko mieli. To ja już jestem tak, gdzieś mam we krwi też, powiem. Także mnie to bardzo bawi, bardzo, bardzo.
0: To chyba też fajne, że w mieście można też kury mieć.
19: No właśnie. No, nie na wszystkich działkach, ale mają tam troszeczkę dalej gołębie, kurki. Jak się chodzi po działkach, to mają.
5: SK Śląsk.
6: A teraz zmieniamy temat. W Sosnowcu działa jedyny w województwie śląskim ośrodek wsparcia i testów. Osoby niepełnosprawne mogą tam sprawdzać sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie. A ten materiał przygotowała dla Was Katarzyna Ziłkowska.
20: Joanna Barglik, pracownik ośrodka wsparcia i testów w Sosnowcu. Ośrodek wsparcia i testów jest ośrodkiem, który działa pod PFRON-em, a dokładniej pod CIDON-em. Jest on zarówno wypożyczalnią, jak i miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne mogą szukać wsparcia w dopasowywaniu nowych technologii do ich potrzeb.
0: Czyli tu mogą wypróbowywać sprzęt, do którego normalnie by dostępu nie miały.
20: Mogą wypróbować sprzęt, mogą go przetestować, mogą go wypożyczyć do domu, a następnie możemy im pomóc złożyć wniosek do PFRON-u o dofinansowanie odpowiedniego sprzętu do ich potrzeb.
0: O jakim sprzęcie mówimy?
20: Mówimy o przeróżnych sprzętach, od sprzętów wspierających komunikację alternatywną, takich jak mówiki czy przyciski, poprzez sprzęt FM, poprzez pętle indukcyjne, poprzez przyciski i klawiatury do komputerów, jak i również sprzęt dla osób niesłyszących, takich jak budziki wibrujące, bądź zegarki, które dają znać, że ktoś dzwoni do domofonu.
0: A proszę powiedzieć, czy wcześniej, przed tym jak taki ośrodek powstał, te osoby niepełnosprawne miały świadomość, że mogą na przykład korzystać z takich nowinek?
20: Myślę, że część z tych osób miała taką świadomość i te osoby składały wnioski do PFRON-u o dofinansowanie, natomiast bardzo dużo osób bało się wydać pieniądze, nie znając sprzętu, nie mogąc go przetestować. W ten sposób mogą go dostosować odpowiednio do swoich potrzeb i o taki sprzęt złożyć prośbę. Także coraz większy ten odzew jest, no i zgłaszają się do nas ludzie z całego Śląska.
0: I to właśnie polega na tym, że ktoś chce przetestować sprzęt, bo na przykład kosztuje dużo, tak? I nie wie, czy akurat jemu się ten sprzęt przyda i przychodzi do Was.
20: Przychodzi do nas, wypełnia ankietę w systemie SOF. to jest ten sam system, w którym będzie potem składał wniosek, jeśli będzie chciał. My prowadzimy szkolenie, pokazujemy mu, jakie mamy dostępne sprzęty. Jeżeli zdecyduje się któryś sprzęt wypożyczyć, to podpisujemy umowę bez wypożyczenia. Ona jest bezpłatna i na okres 3 miesięcy lub dłużej, jeśli nie ma kolejnych chętnych na dany sprzęt, może mieć ten sprzęt w domu i normalnie go używać, testować i sprawdzić, czy dla niego się sprawdza. Jeśli nie, możemy spróbować czegoś innego.
0: I tu mówimy o wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościach.
20: Tak, no pomijając niepełnosprawność ruchową, bo nie mamy wózków, ale mamy do komunikacji alternatywnej dla osób, które się nie komunikują, dla osób niesłyszących, dla osób niedowidzących, dla osób mających problem z motoryką małą, stąd przyciski, różne sprzęty do komputerów, dla osób z porażeniami, eye tracker do obsługi komputera. To są takie technologie, które można używać w domu, a niewiele osób je zna.
0: Właśnie, bo często jest tak, że na przykład ktoś kupi jakiś sprzęt, bo inni mu polecili. On jest super, naprawdę pomoże ci. Okazuje się, że jednak w jego przypadku się nie sprawdza.
20: Bardzo często mamy takie przypadki, przychodzą do nas osoby przetestować coś innego, bo w domu mają podobno, ale kompletnie nie spełnia to ich oczekiwań i potrzeb. Ale również, jeżeli osoby mają w domu sprzęt i nie wiedzą, jak go użyć, możemy tutaj służyć radą i pomocą. Po prostu przyjdą ze swoim sprzętem i spróbujemy go razem jakoś dostosować do jakichś potrzeb.
0: A dużo do Was takich nowinek trafia? Takich, które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym w funkcjonowaniu?
20: Myślę, że coraz więcej. Jakby z roku na rok ten sprzęt bardzo się zmienia. To, co było jeszcze 2 lata temu, jest zupełnie czym innym niż teraz jest dostępne na rynku. Więc tutaj staramy się na bieżąco śledzić rynek i potrzeby i domawiać sprzęt. Za niedługo będziemy mieć dostawę sprzętu takiego typowo domowego, jak na przykład waga mówiąca dla osób niewidzących, albo taki mały przyrząd, który sprawdza, jaki jest poziom wody w kubku dla osób niedowidzących. Także tutaj się bardzo to rozwija i mamy coraz to nowe możliwości.
0: To wszystko sprawia, że te osoby niepełnosprawne są coraz mniej niepełnosprawne, a w pełni funkcjonują.
20: Tak, mogą funkcjonować normalnie w społeczeństwie, nie potrzebują aż tyle wsparcia osób trzecich, więc mogą być samodzielne, mogą same stanowić o sobie i same działać. I to jest najistotniejsze w tym dopasowywaniu sprzętów, żeby zapewnić im autonomię i zapewnić im tą samodzielność.
1: Ja chcę jeść deser.
20: I to jest sprzęt, którym mogą się komunikować osoby niekomunikujące się, na przykład autystycy bardzo często wypożyczają Mubik. Mogę jeszcze do tego wszystkiego dodać, że to jest jedyny sprzęt, który jest zarejestrowany na rynku jako proteza mowy. Sprawia, że jest oprotezowaniem osoby, która nie może się komunikować.
0: Czyli co, działa to na zasadzie obrazków, tak?
20: Obrazków i tekstu, ale również, jeżeli mamy osobę, która potrafi czytać i pisać, możemy włączyć klawiaturę i on napisze nam, co chce powiedzieć. To jest szybsza forma komunikacji zamiast starych, standardowych tekstów, czyli takich obrazków, co dana osoba by pokazywała i miała w segregatorze. Są też prostsze wersje tego urządzenia dla dzieci młodszych. Tutaj na przykład jest taki przycisk.
1: Przepraszam.
20: Ograniczoną liczbę przycisków, gdyż dzieci nie zawsze są w stanie obsługiwać tablet z tak dużą ilością opcji.
0: Czyli to jest takie proste urządzenie. Tutaj już mówimy o takim bardziej zaawansowanym.
20: Dokładnie. To jest prostsza wersja tego. Są 4 obrazkami, 9. I potem jak dziecko ogarnie już ten etap, możemy przeskoczyć na coś, co jest level up, nazwijmy to, i jest na tablecie. Potem w dorosłym życiu taka osoba może nie używać tego na tablecie, a mieć to po prostu w telefonie i tak samo komunikować się ze światem, dzięki czemu ma swój głos.
0: Tutaj mówimy o osobach, które mają problemy z mówieniem, tak? A co na przykład dla osób, które mają problemy ze wzrokiem?
20: Dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, no to pierwsza rzecz, niektórzy bardzo lubią czytać, słuchać. Mamy czytaki i Oriona. To są urządzenia książki mówionej, czyli nazwijmy to nasze audiobooki, na które mogą nagrać sobie audiobooki i odsłuchiwać. Można również grać tam PDF-a, który automatycznie się odczyta. Dla osób niewidzących mamy również bardzo duży zakres lup. Od takich malutkich kieszonkowych, które można wyjąć na przystanku autobusowym, po takie duże, w których można czytać książki. Jest to bardzo duże uproszczenie, ponieważ można ustawiać w nich kontrast, można ustawiać w nich kolory, jakie są wyświetlane, przez to jest to dużo prostsze. Dla osób niewidomych mamy również notatnik brajlowski, który jest, najprościej mówiąc, klawiaturą do komputera dla osób niewidzących. Składa się on z 6 punktów brajla, którym właśnie osoby niewidome mogą się posługiwać. Dla osób niesłyszących natomiast mamy bardzo dużo sprzętu, który jest przydatny domowo. Mamy zegarek na rękę, który łączy się z domofonem, łączy się z dziecięcą kamerką, łączy się z czujnikiem przeciwpożarowym i telefonem. Dostajemy wtedy informację wibrującą na zegarek, że coś się dzieje w domu, że ktoś jest pod drzwiami, że ktoś dzwoni, że dziecko płacze. Jest to duże ułatwienie funkcjonowania. Jest też bardzo śmieszny budzik z takim malutkim elementem. Jest to poduszka wibrująca, którą wkładamy pod naszą poduszkę i rano jak dzwoni budzik, to czujemy pod głową, że wibruje.
2: Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowiec.
21: Takie miejsce jak ośrodek wsparcia i testów jest potrzebne?
2: Tak, dlatego że to jest przestrzeń, gdzie można sprawdzić to, co się przyda technicznie i być pewnym w momencie, kiedy zakupuje się sprzęt, który jest czasami niesamowicie drogi. W tej chwili dochodzi nam jeszcze możliwość wypożyczenia go w wypożyczalni centralnej, a więc wachlarz nam się poszerza i to w sposób naprawdę znaczący. A jest to ogromne ułatwienie dla osób, które potrzebują wsparcia technologicznego, bo niestety nierzadko jest ono kompletnie poza zasięgiem.
21: No właśnie, bo tu w grę wchodzą najczęściej pieniądze, tak? Bo osoby niepełnosprawne często nie mają na tyle pieniędzy, żeby testować, tak? Tutaj mają taką możliwość, żeby to zrobić, a potem uzyskać pomoc w na przykład otrzymaniu dofinansowania.
2: Tak, i to pod okiem specjalistów, którzy znają się na tym sprzęcie, udzielą instruktażu, wytłumaczą i pokażą, jak skonfigurować, jak dobrać, jak przygotować to wszystko do użytku, bo sprzęt naprawdę nie dość, że jest z górnej półki, jest drogi, ma swoje wymagania i no powiem, często ja mam problem z obsłużeniem tych najbardziej skomplikowanych urządzeń, więc to rzeczywiście wymaga treningu, który tutaj w Owicie i w wypożyczalni centralnej będzie dostępny. To jest ogromne ułatwienie.
21: Też jest możliwość przetestowania czegoś, o czym na przykład nie mieliśmy pojęcia.
2: Zgadza się. Jest kilka takich perełek, które są po prostu poza zasięgiem kompletnie i warto je wziąć do ręki, przyłożyć do siebie, przymierzyć do siebie, no i poczuć się z tym komfortowo, bądź stwierdzić, że to się nie nadaje.
21: Co dla osób niepełnosprawnych oznacza takie miejsce?
2: To jest krok naprzód, dlatego że to jest autentyczne włączenie, ponieważ łamie barierę, kolejną barierę z komunikacją, kolejną barierę ze słyszeniem, kolejną barierę, która jest nie do przebicia w momencie, kiedy nie dysponuje się tym dodatkowym wsparciem technicznym.
5: SK Śląsk.
6: To wszystko, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu reporterów SK Śląsk. Więcej na sk.pl.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa tarna.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tania kart.

0: SK Śląsk. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

SK Śląsk.